0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Jakieś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

Obonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na cechakometa.pl.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: 48. sezon artystyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej już się rozpoczął. No troszkę się spóźniłem, przyznam, ale spokojnie, jeszcze dużo przed nami, a o tym, co dokładnie, pomówię razem z dyrektorem orkiestry, Przemysław Kępiński, razem z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Ekscytująco się ten sezon zapowiada?
2: W mojej ocenie tak. Bardzo różnorodnie przede wszystkim, bardzo kontrastowo, właśnie tak jak zawsze, bym powiedział, jeżeli chodzi o naszą instytucję, bo staramy się tą ofertę przygotować w taki sposób, żeby każdy z naszej społeczności lokalnej, z mieszkańc naszego miasta, regionu miał okazję znaleźć i odhaczyć jakiś punkt, który będzie zbieżny z jego koncepcją muzyczną, bym powiedział. Oczywiście realizujemy projekty szczególnie dla melomanów, wielkie koncerty symfoniczne.
1: No to za chwilę wejdziemy w szczegóły, okay. Ale najpierw tak jeszcze ogólnikowo mówiąc, to który to jest twój sezon? Jako dyrektora.
2: Tak. 2018 to był, pełniłem obowiązki dyrektora. W 2019 zostałem dyrektorem właściwie, no to jak no, łatwo to sobie można policzyć,
1: 7-6 minęło, tak.
2: No ale ja to pracuję to tam 26 lat tutaj, więc tych sezonów przeżyłem bardzo wiele już.
1: No i rzeczywiście jest coś, czym ten konkretny sezon się wyróżnia?
2: Ja od pewnego czasu bardzo świadomie ten repertuar w kontekście artystycznym przede wszystkim właśnie tworzę tak, aby to, co powiedziałem właśnie przed chwilą, aby każdy znalazł coś dla siebie, bo ja uważam, że oczywiście no, filarem głównym, takim naszą główną nogą, na której stoimy, jest wielowiekowe dziedzictwo muzyczne, muzyka symfoniczna, znakomite arcydzieła i ta literatura, która wpisuje się w kontekst wielkich orkiestr, to klucz. No, ale ja też uważam, że no, powinniśmy otwierać się jak najbardziej i jak najszerzej współpracować z potencjalnym lokalnym odbiorcą, który nie jest wielkim melomanem i nie zna spuścizny Beethovena, Czajkowskiego, Brahmsa.
1: No, może przy Beethovenie się zatrzymajmy, no bo to też ważna postać w tym sezonie.
2: Tak, zdecydowanie, bo w tym sezonie, natomiast w nowym roku kalendarzowym, bo w 2027 roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci Beethovena i z tej okazji zagramy wszystkie symfonie Beethovena w kolejności chronologicznej od 1 w styczniu do 9 w czerwcu na zakończenie sezonu artystycznego. No ale żeby było ciekawiej, uważam, tak jak właśnie od lat to realizujemy, oprócz tych symfonii, które są znane przez melomanów, bardzo cenione. Zresztą sama postać Beethovena, to jest wybitny kompozytor, który jakby przecierał szlaki, tworzył znakomitą muzykę, jego symfonie są cudowne, każda jest inna, każda jest naznaczona w jakiś sposób, bo jest i heroizm, i muzyka tam bardzo taka sielska, bym powiedział, tam jest mnóstwo folkloru też, no i przez pompatyczne arcydzieło w postaci, no nie wiem, 5. symfonii Beethovena, kończąc na 9. symfonii, a jeszcze w międzyczasie ta, którą znamy bardzo często z filmów, 7. symfonia Beethovena, ale i to jest wariant przede wszystkim dla melomanów, ale w pierwszych częściach tych koncertów z udziałem właśnie, znaczy z udziałem orkiestry i z repertuarem symfonicznym w postaci symfonii Beethovena mamy rzeczy bardzo nieoczywiste, bym powiedział, których szukałem długo, nad którymi się długo zastanawiałem, które koncepcyjnie nie do końca może czasami pasują i to jest właśnie ten kontrast, który chcę przedstawić, bo będzie naprawdę bardzo różnorodnie. Muzyka na harfę, na przykład koncert na harfę, Concertino in Jazz de Flera. Przepiękna muzyka Michaela Kamena na saksofon i orkiestrę symfoniczną. Znakomity koncert Rodrigo na gitarę i orkiestrę. Znakomity koncert kolejny na trąbkę Gary'ego Goodmana i na orkiestrę. Muzyka filmowa trochę w połączeniu z trzecią symfonią Beethovena, Eroiką, i tam ta muzyka filmowa heroiczna bardzo.

0: przychodzi i zapoznać się w ogóle z czymś, co się nazywa orkiestrą symfoniczną, z tym aparatem symfonicznym, który jest jedynym w swoim rodzaju, i on potem świadomie przychodzi na inne koncerty.
1: No bo... właśnie rodzi się we mnie pytanie, czy to łatwiej jest zachęcić osoby, które są waszymi stałymi bywalcami, którym bliżej jest do muzyki klasycznej, po to, by sięgnęły po właśnie nieco inny repertuar, czy na odwrót, czy osoby, które są spoza tej bańki klasycznej, żeby odwiedziły wasz koncert?
0: Meloman i tak przyjdzie, uważam. Bo meloman od lat jest z nami, to jest rodzina, która zawsze odpowiada na nasze zainteresowanie, na nasze zaproszenie. On jest i chce łaknąć, i chce poznawać nowe rytmy, nowe materiały, nowe gatunki, nowe style. Natomiast mi bardzo zależy na tym, żeby przychodzili ludzie, bo ten mit taki tej instytucji skostniałej, bo to tak można powiedzieć, to jest taki mit gdzieś tam, on funkcjonuje w społeczeństwie, że jak zazwyczaj pytasz kogoś, dlaczego nie przychodzisz na koncerty, to on mówi, że to nie jest dla mnie, ja tego nie rozumiem, tam jest bufonada i tam się nie przychodzi, bo tam przychodzą ludzie w garniturach i w ogóle tam jest smutno. Bo tak zazwyczaj niestety taki mit funkcjonuje. No i my z bardzo przemyślaną koncepcję wdrożyliśmy, żeby stopniowo pokazywać tym ludziom, że naprawdę to jest muzyka dla każdego. No nie trzeba znać każdej części symfonii Gustawa Mahlera, żeby być w miarę świadomym odbiorcą. My też staramy się jakby pokazywać, że jest konferansjerka odpowiednia, jest to bardzo takie proste w odbiorze. Nie muzycznie, no bo muzycznie jest różnie, to się nie oszukujmy, mamy często projekty jakby niszowe też, ale generalnie staram się właśnie, żeby ci ludzie chociaż spróbowali uczestniczyć. I co powiem jeszcze a propos właśnie tego, że mamy to w miarę zmierzone, to ostatnio był koncert na zakończenie festiwalu, graliśmy wielką symfonię Gustawa Mahlera, pierwszy raz w Toruniu, w ogóle sold out był w Toruniu, i to mnie po prostu wzruszyło na maksa, bo ja widzę, jakie są problemy ogólnie też na audytoriach, jeżeli chodzi o publiczność w Polsce, jeżeli chodzi o odbiorców muzyki, czy w ogóle bywalców w filharmoniach. Myśmy wystartowali z bardzo ambitnym repertuarem na 30. Międzynarodowy Festiwal, kończąc właśnie jego piątą symfonią Mahlera. Oprócz tego, że był sold out, to jeszcze chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że zaprosiłem grono studentów kiedyś na jakieś wydarzenie podczas poprzedniego sezonu artystycznego. Mhm. To byli ludzie, którzy kompletnie nie wiedzieli nawet, że jest orkiestra w Toruniu. No studenci to jakby też trochę nie nasz klient docelowy, chociaż staramy się do nich docierać, ale moim ogromnym zdziwieniem było to, że jeden z tych studentów przyszedł na piątą Mahlera, przyszedł najpierw na jeden koncert crossoverowy, na którego świadomie za kołnierz zaprowadziłem, po czym przyszedł na jakiś inny projekt i skończył na Gustawie Mahlerze i na symfonii i przyprowadził mamę, i on mnie przedstawił i powiedział, to jest moja mama, ja ją przyprowadziłem, żeby posłuchała i żeby może była, się zainteresowała, także i mnie takie historie cieszą, że przychodzą faktycznie ludzie, którzy do tej pory nie mieli z tym nic wspólnego, i takie projekty jak Beethoven łamane na coś innego są po to, żeby właśnie ci ludzie może zainteresowani literaturą na orkiestrę, ale w towarzyszeniu z towarzyszeniem gitary na przykład, czy saksofonu, czy trąbki, przyszli, a potem zostali na muzyce klasycznej, która jest przepiękna i którą można naprawdę polubić.
1: A czy projekt Głosy Nieoczywiste to też jest taka próba właśnie przyciągnięcia?
0: Myślę, że tak. No szczególnie czwarty koncert, o którym pewnie powiemy i którym poświęcimy jakiś wątek delikatny podczas naszej rozmowy.
1: On i tak już jest wyprzedany.
0: Tak. Natomiast jakby od dłuższego czasu też chciałem poświęcić jakąś część sezonu artystycznego niewątpliwemu instrumentowi, którym jest głos ludzki. No i stworzyliśmy taki projekt czteroetapowy. 25 września opera znakomita Joanna Woś i jednoaktowa opera Poulon Głos ludzki, coś znakomitego, niszowego, bo to też jest istotne, pewnie nie dla wszystkich, bardzo temat taki mocno wrażliwy, to w ogóle ciekawa historia jest, o której można by opowiadać dosyć długo, ale pewnie na to nie mamy czasu, natomiast jakby te cztery etapy, cztery odcinki tego projektu w Toruniu zafunkcjonują właśnie od września do grudnia, w międzyczasie fantastyczna Adam Struk z tradycyjnym, pięknym, białym wokalem i orkiestra symfoniczna w jednym z kościołów toruńskich, w kościele Najświętszej Marii Panny.

0: 20 listopada ikona, uważam, muzyki współczesnej w Polsce, Agata Zubel, oprócz tego, że znakomita śpiewaczka, no w ogóle bardzo interesujący repertuar z muzyką współczesną, będzie m.in. Serocki, Suita do potopu, ale też muzyka folkowa, pieśni Berio, pieśni Szymanowskiego, ciekawa bardzo rzecz, która nie jest na co dzień realizowana w filharmoniach. No a na koniec toruński już produkt, można by powiedzieć, Łukasz Małpa Małkiewicz i Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Bilety się faktycznie wyprzedały 10 minut, co mnie po prostu no, onieśmieliło mocno.
1: No, bo się nie spodziewałem. Wielki test dla waszych serwerów to był.
0: Tak, nie wytrzymały przez moment, chociaż potem wszystko wróciło do normy, natomiast no, ja długo odsuwałem od siebie myśl, że będę musiał rozmawiać o, znaczy będę musiał, pewnie będę chciał, ale że będę rozmawiał w ogóle o drugim koncercie, który po jakimś czasie się pojawił w sprzedaży, który też notabene został sprzedany w tam 10 czy 15 minut, no to pokazuje jakie, jak bo ja też się boję tego projektu, to ja się nie oszukuję, znaczy boję. Jestem bardzo podekscytowany, bo to jest rzecz, która no, wymyka się trochę koncepcji orkiestry symfonicznej. Natomiast no, wiadomo, to no, jest nietuzinkowe połączenie. Takich połączeń nie było dużo. W naszej historii no, był Darni, beatboxer, który do Torunia przyjechał. No, był Steve Nash, z którym realizowaliśmy projekt z
1: DJ-ami. No, to był wielki projekt. No.
0: Tak, wielki projekt. To też bardzo fajna rzecz. I tutaj tym razem faktycznie ikona polskiej sceny rap. A w ogóle swoją drogą gość, który, bo ja go też nie miałem okazji poznać, słuchałem, bo każdy słuchał w latach tam 90. i na początku XXI wieku. Nie znam całości dyskografii, znam to wszystko, te wszystkie utwory, kilka, sześć, siedem kawałków, które znają wszyscy właściwie w Toruniu. Mm-hmm. Natomiast też dla mnie to było niesamowite, jak Łukasz przyszedł do nas, bo to myśmy próbowali tam ten projekt już zrealizować kilka lat temu, dwa, trzy lata temu. No. No, to się nie udało. Przy tej koncepcji stwierdziłem, że spróbujemy to zrobić, bo akurat to pasowało koncepcyjnie w ogóle, mimo tego, że ja na początku chciałem zrobić coś innego przy okazji tego czwartego koncertu, ale jakby skłoniło mnie to do tego, żebyśmy znowu zrobili coś innego, coś niestandardowego, nieszablonowego. I przyszedł ten gość, który, no, którego zna każdy z imienia i nazwiska, z pseudonimu przede wszystkim, skromny, kulturalny, bardzo elokwentny, wyważony, taki, który no trochę się wymyka tym takim opiniom obiegowym różnym o środowisku, z którego się wywodzi, które reprezentuje, więc i to tym bardziej był dla mnie taki znak zróbmy,
1: bo jest z kim.
0: Bo jest z kim i jest o czym rozmawiać i bardzo się cieszę, będą myślę znakomite aranże, no byśmy tylko dali radę organizacyjnie, logistycznie i mam nadzieję, że będzie okej.
1: Okay. No myślę, że zepniecie to idealnie. Niestety, czas nam się kończy. Nie powiedzieliśmy o wielu informacjach, więc umówimy się jeszcze na początek przyszłego roku, co?
0: Może być.
1: A w grudniu jeszcze list do świętego Mikołaja, na przykład Ciechowski symfonicznie, Dziadek do orzechów, koncert oczywiście noworoczny, wielka gala sylwestrowa, także...
0: Przeboje taneczne doskonałe, ale no, co jeszcze chcę
1: Fado będziecie grać.
0: Będziemy
1: nawet
0: grać Fado, ale to w ramach Beethovena, ale chcę powiedzieć, że będzie bal. Drugi raz z rzędu zrobimy bal z udziałem orkiestry, to raz, a dwa będzie koncert na stojąco. W lutym rokowa odsłona orkiestry symfonicznej, znakomite aranże symfoniczne, Plejada Gwiazd, o tym już niedługo powiemy więcej, więc no będzie się działo, będzie dla każdego, tak jak zawsze i mam nadzieję przy pełnych trybunach na CKK Jordanki.
1: Wbijajmy w takim razie na stronę Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, a rozmawiałem z dyrektorem orkiestry Przemysławem Kępińskim, Gustaw Nowak, widzimy się w Jordankach.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, cześć. Tym razem pomówimy trochę o nauce i to z tej ciekawej, popularyzatorskiej, trudne słowo, strony. Będzie zatem naprawdę interesująco, tym bardziej, że skupimy się na Nocy Naukowców. Wydarzeniu organizowanym w Toruniu od 2010 roku. Czym zaskoczy nas tegoroczna odsłona? No, będą między innymi żywe robale, będzie nowy, niesamowicie przyciągający eksponat w Młynie Wiedzy i nie chodzi o żaden magnes. Będą pokazy i oczywiście spotkania z ciekawymi, bardzo ciekawymi osobami. No jest na co czekać i na co się zapisywać, bo po bezpłatne wejściówki można się już zgłaszać, ale szczegóły przybliżymy sobie już teraz. Zapraszam. Nadmienię tylko, że żyjemy pod tym względem w naprawdę fajnych czasach. Nauka jest na wyciągnięcie ręki, dostęp do dość zaawansowanych urządzeń jest coraz prostszy, a jeśli samemu nie chcemy ślęczeć nad skomplikowanymi technikaliami czy wyliczeniami, to możemy posłuchać, jak prezentują nam to inni. Możemy też oglądać, bo w internecie bardzo atrakcyjnych treści nie brakuje, choć trzeba wybierać mądrze w dobie fake newsów i pułapek AI. Sam mam kilku ulubionych twórców i twórczyń i choć większość z tego, co mi mówią, szybko ulatuje z mojej pamięci, to wierzę, że coś tam jednak zostaje. No ale dość mojego biadolenia, wsłuchajmy się w to, co do zaprezentowania mają nam organizatorzy Toruńskiej Nocy Naukowców. A tu zapraszam Monikę Wiśniewską, dyrektorkę Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
3: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro. Będą spotkania ze znanymi, bardzo znanymi popularyzatorami nauki, badaczami, naukowcami, właściwie z całej Polski. Zapraszamy Państwa na to bardzo serdecznie, już wspólnie z dziećmi. To jest jedyna okazja, kiedy młyn można zobaczyć nieodpłatnie. Zwiedzanie będzie się odbywać młyna w trzech turach po 2 godziny każda i dodatkowo w przestrzeni młyna wtedy będą też ustawione odpowiednie stanowiska edukacyjne, warsztatowe do eksperymentowania, ale też do przede wszystkim rozmowy z naukowcami. Już przed Młynem Wiedzy, przed każdą turą zwiedzania będą się odbywały specjalne pokazy naukowe, przygotowane też przez bardzo znaną osobę, pana Piszczałka, rzecznika nauki, który cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych i robi świetne naprawdę pokazy naukowe. Będą pokazy, które wykorzystują niskie temperatury, czyli w azocie. Będą pokazy wykorzystujące światło. Dodatkowo u nas w Młynie mnóstwo eksponatów dostępnych. Jeden wyjątkowy, czyli ten, przy którym dzisiaj jesteśmy. Piękne połączenie nauki bardzo zaawansowanej fizyki kwantowej. A więc myślę, że to jest też premiera tego, można powiedzieć, eksponatu. Będzie na jego pierwsza Noc Naukowców i cieszymy się, że mamy eksponat u nas. To jesteśmy z tego bardzo dumni, że mamy taki eksponat, który pokazuje, obrazuje fizykę kwantową, co jest ogromną rzadkością. Dodatkowo na Nocy Naukowców spotkania z naukowcami, badaczami w formie wykładów z pokazem. I tak na przykład Adam Mirek, myślę, że nie trzeba go przedstawiać części naszych osób, które nas odwiedzają, bo to jest Adam Mirek ma wielu swoich fanów, a więc będzie można się spotkać z nim, będzie można spotkać człowieka z puszczy czy innych naukowców. Myślę, że to jest bardzo ważne, że będziemy rozmawiać na bardzo różnorodne tematy, poczynając od dezinformacji, od betonozy, jak walczyć z zmianami klimatu, ale też będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania, które nas wszystkich nurtują, czy na przykład faktycznie samochody elektryczne są lepsze, gorsze od spalinowych, albo czy na przykład papierowe słomki tak naprawdę mają taki ogromny wpływ na środowisko. Z drugiej strony, teraz często byliśmy nad morzem, czy faktycznie poziom Bałtyku się podwyższa i jak będzie wyglądało w przyszłości nasze wybrzeże. Bezpłatne wejściówki są dostępne już od jutra, bo wiemy, że jak już dawaliśmy informacje o Nocy Naukowców, takie pojedyncze na naszych social mediach, to już te telefony się pojawiały, a więc bezpłatne wejściówki są dostępne od jutra. Na każdej wejściówce QR kod z dokładnym programem, tak żebyście Państwo mogli sobie dokładnie zaplanować swoją wizytę. To, co jest istotne, to wejściówka nie upoważnia do wejścia na wykład. Na wykłady, a że te wykłady są bardzo cieszące się bardzo dużą popularnością osoby, które są prelegentami, to zachęcamy do przyjścia wcześniej. One są nieodpłatne, ale do przyjścia wcześniej, żeby po prostu móc sobie zapewnić miejsce, bo wiadomo, że liczba miejsc jest ograniczona. Dodam tylko, że całe wydarzenie jest finansowane poprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzez projekt SON.
1: W trakcie toruńskiej nocy naukowców będziemy mogli przyjrzeć się z bliska owadom. Niektórzy powiedzieliby obrzydliwym, inni jakże pięknym. Spokojnie, nie trzeba się obawiać, to tylko radio. Posłuchajmy o tych wyjątkowych stworzeniach, a opisze je nam Sebastian Głuszkowski, popularyzator z Młyna Wiedzy.
4: Modliszki w Polsce są bioindykatorami, czyli dzięki nim wiemy, czy łąka jest w dobrym stanie. Pokazują nam to, czy zima była mocna, czy słaba. 30 lat temu spotkać modliszkę w Polsce było bardzo trudno. One występowały gdzieś w okolicach Rzeszowa i te modliszki były rzadkie do spotkania. Teraz jest ich znacznie więcej, ponieważ zimy są słabsze. Krócej trwa zima, kiedy jest minus 15 stopni Celsjusza i te modliszki polskie mogą przetrwać. No niestety nie możemy mieć polskiej modliszki, ponieważ polskie modliszki są pod ochroną, więc mamy hodowlane i mamy te gatunki największe, które są. Tylko niestety one są w stanach larwalnych, więc nie zobaczymy takiej modliszki, która będzie miała 13 cm, ale będzie mogła dorosnąć do takich rozmiarów. Najprawdopodobniej do nocy naukowców one trochę podrosną. Pewnie przejdą jeszcze z jedną, dwie wylinki. Jeżeli chodzi o karaczany, jest to przykład owada, który zajmuje się czyszczeniem wszelakich odpadów, które zostają w lasach, przekopywaniem ściółki. My w Polsce takich karaczanów madagaskarskich nie mamy. Nie musimy się bać, że się pojawią, ponieważ one potrzebują minimum 24 stopnie, żeby żyły. Są zbyt mocne zimy, nawet już jesień. Podczas jesieni taki karaczan by nie przetrwał. Ale za to mamy w takim mniejszym już pojemniku skoczogonki, czyli to są takie podstawowe stworzenia, które są wielkości 3 mm. Mało razy je widzimy. Jedynie jak może ktoś ma dużo kwiatów w domu, to czasami widzi, że coś białego, mikroskopijnego w kwiatach chodzi. Bardzo dobrze, że ktoś ma to w doniczce, bo to dzięki temu widać, że ta ściółka jest, ta ziemia jest w dobrym stanie. Jeżeli ziemia będzie podlewana złą wodą, chlorowaną, to te skoczogonki umrą.
1: Noc naukowców to też okazja do zobaczenia najnowszego eksponatu Młyna Wiedzy, a ten stara się przybliżyć i wyjaśnić zasady mechaniki kwantowej. Tu ponownie zachęcam do wysłuchania dyrektorki Moniki Wiśniewskiej.
3: To już jest nasz stały eksponat, także będziecie Państwo mogli z niego korzystać za każdym razem, jak przyjdziecie do Młyna Wiedzy. Eksponat, który łączy ze sobą sztukę i bardzo skomplikowane naukę, która się nazywa fizyka kwantowa. Bardzo często jak my myślimy nawet o fizyce kwantowej, to odruchowo, jako przeciętny człowiek, wiemy, że to jest związane coś z teorią i to jest bardzo trudne i mamy taki odruch, że to jest nie dla mnie, nawet nie próbuję tego zrozumieć. Fizyka kwantowa tłumaczy świat w mikroskali. Wszystko to, co jest małe na poziomie cząstek elementarnych, oddziaływań wewnątrz, atomowych, tam wszędzie jest tłumaczona fizyka kwantowa i te oddziaływania, w jaki sposób fizyka kwantowa tłumaczy i w jaki sposób można ją zrozumieć, jest bardzo nieintuicyjne, jeżeli porównamy z naszymi takimi pierwszymi wrażeniami, które będziemy mogli sobie wyobrazić. Ten eksponat bardzo dobrze ilustruje takie podstawowe wielkości fizyki kwantowej, które są wyjściem do tego, żebyśmy mogli w ogóle zacząć rozmawiać o jakimś odczuciu, czym ta fizyka kwantowa jest. I myślę, że pierwsze dotknięcie tej sprężyny, bo ta sprężyna, którą my dotykamy, tak naprawdę wywołuje impuls. W komputerze rusza symulacja, która przelicza równanie Schrödingera, bo to nie jest tak przypadkowo, co tu się dzieje, tylko przelicza równanie Schrödingera i określa nam prawdopodobieństwo, gdzie może wystąpić cząstka. I okazuje się, że w fizyce kwantowej, co jest właśnie, mówię, z przeciwieństwem tej intuicji naszej, w fizyce kwantowej cząstka może występować w wielu miejscach jednocześnie. Występuje, jest tylko, możemy zdefiniować sobie pewną chmurę, czy tam falę, pewną pewne prawdopodobieństwo, gdzie ona może się znajdować. I to, jak na ścianie pojawiają się jaśniejsze miejsca, definiuje, że to prawdopodobieństwo wystąpienia tej cząstki jest największe. To, co jest też, myślę, że bardzo ciekawe w przypadku fizyki kwantowej, to to, że na tym eksponacie można to też zaobserwować, że jeżeli prowadzimy obserwację, widzimy, że ta cząstka rozchodzi się wszędzie, jeżeli dotkniemy sprężynę w innym punkcie, to okazuje się, że obserwujemy kolaps. Sam obserwator, czyli my, wpływamy na to, jak będzie wyglądać jak będzie wyglądał wynik. Cząstka definiuje się dokładnie w jednym punkcie wtedy, czyli następuje kolaps funkcji falowej i myślę, że to jest takie zjawisko, które jest nieintuicyjne, ale tu możemy je zobaczyć. To jest niesamowite, myślę, w tym eksponacie to, że my sami tworzymy fizykę kwantową na naszych oczach.
1: Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze kilku słów wyjaśnienia, to zachęcam do wysłuchania Dominika Nowaka, popularyzatora z Młyna Wiedzy w zakresie fizyki.
5: Oczywiście nowy eksponat, który właśnie nazywa się Quantum Jungle i on ma definiować, w jaki sposób zachowuje się fizyka kwantowa, w zasadzie cząstka, w tym, co nie widzimy, czyli w mikroskali. Sprężyny są w zasadzie włącznikiem, którym możemy kliknąć miejsce, w którym pojawi się cząstka. Cząstka jest w superpozycji, czyli w wielu miejscach jednocześnie w fizyce kwantowej. Determinujemy to dotykając sprężyn. Gdy mamy wybrane sprężyny, czyli miejsce cząstki, to jest cały czas jedna cząstka, w tym momencie rozpoczyna się symulacja według równania Schrödingera. Rozchodzi się fala prawdopodobieństwa, gdzie ta cząstka może się w danym czasie znaleźć. Im jaśniejszy kolor, tym wyższe prawdopodobieństwo, że cząstka się tam pojawi. Możemy sobie na podstawie tego rozkładu prawdopodobieństwa mniej więcej zgadnąć, gdzie ta cząstka może być, ale cząstka może być w miejscu, gdzie jest mniejsze prawdopodobieństwo lub mniejsze prawdopodobieństwo. Także komputer i tak za nas tutaj decyduje de facto, gdzie ta cząstka w danym czasie się znajdzie.
1: No nic, jeśli nie zrozumieliście po tak łopatologicznym opisie, to po prostu sami odwiedźcie Młyn Wiedzy i podejdźcie do eksponatu Kwantowa Dżungla. Na pewno coś się wam rozjaśni. A jeśli mowa o eksponatach, to pomówmy jeszcze o czymś dużym. Bo w przestrzeni wystawy Rzeka, która przez lata zachwycała zwłaszcza najmłodszych gości Młyna Wiedzy, trwa wielka przebudowa. Wszystko zmieni się niemal nie do poznania, a nowe atrakcje mają przyciągać jeszcze bardziej i uczyć jeszcze skuteczniej. O tym, co obecnie dzieje się z wystawą Rzeka, dopytałem dyrektorkę Młyna.
3: Trwają bardzo intensywne prace nad wystawą Rzeka. W tej chwili przyjeżdżają do nas już eksponaty. Mamy wykonaną podłogę, mamy już częściowo wybudowaną latarnię morską. Zawisły już pierwsze eksponaty, takie, które wykorzystują przestrzeń, jeżeli chodzi o wysokość. I część eksponatów jest ustawiona, a więc bardzo intensywne prace na różnych obszarach. Cały czas widzimy, że te prace idą w ten sposób i tak zgodnie z harmonogramem, że mamy nadzieję, że w grudniu będziemy mogli Państwa zaprosić na otwarcie tej wystawy.
1: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektorka Młyna Wiedzy, a ja sam nie mogę się doczekać otwarcia Rzeki w zupełnie nowej odsłonie. Myślę, że będzie porywająco. Przypomnę, że Toruńska Noc Naukowców już 25 września, a o innych atrakcjach czekających w Centrum Nowoczesności przeczytacie na stronie internetowej Młyna Wiedzy. Dodam, że Miejską Instytucję Kultury przy ulicy Łokietka odwiedza blisko 150 tysięcy gości rocznie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: W Toruniu ma powstać Iskra. Ciekawe, czy od tej iskry buchnie wielki płomień, czy będziemy mieli kulturalne ognisko gdzieś tutaj, wokół którego będziemy się bawić, czy raczej skończy się na tej jednej iskierce i to wszystko zniknie. Zobaczymy, ale porozmawiamy i postaramy się trochę powróżyć razem z Maciejem Karmińskim. Cześć, dzień dobry.
6: Cześć, witam.
1: Maćka możecie kojarzyć między innymi z Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, ale też ogólnie ze świata toruńskiej kultury, no bo i organizujesz, i uczestniczysz i się temu wszystkiemu przyglądasz.
6: Tak się stało.
1: Tak się stało.
6: Tak się stało. Właściwie, jako sobie pomyślę, to jestem zaangażowany na styku wielu spraw, ale no, większość z nich jest związana z Toruniem i z wielką troską, myślę, o tym mieście. Także dzięki za zaproszenie w tej sprawie tutaj.
1: Projekt Iskra rozbudza naszą przede wszystkim ciekawość, ale też wśród wielu osób nadzieję. Z jakimi ty uczuciami podchodzisz do tego projektu?
6: Na tym etapie tak naprawdę wydaje mi się, że tego typu myślenie jest potrzebne właśnie, żeby naszkicować coś, co stworzy podwaliny pod ten projekt. Dlatego no właśnie tak myślę o tym, co teraz się dzieje. Rozpoczynają się konsultacje. Chciałbym zaznaczyć parę, powiedzmy, postulatów, które przychodzą mi do głowy, bo też zdarzyło mi się o tym miejscu w ogóle pomyśleć jeszcze zanim ta koncepcja do mnie dotarła, że tam coś takiego jest planowane.
1: To już myślałeś, że na Bydgoskim czegoś brakuje. Na Bydgoskim czy ogólnie w Toruniu?
6: Ogólnie w Toruniu. Co ciekawe, zdążyłem pomyśleć o tak zwanym Domku Muminków, jeszcze przed rewitalizacją.
1: Tak,
6: to znaczy, tak,
1: tak,
6: przestrzeni przy Uniwersytecie, gdzie obecnie mieści się
1: Kopernikański Ośrodek Integracji.
6: Dokładnie, Kopernikański Ośrodek Integracji. Pół roku później okazało się, że są plany na ten budynek, więc tak chodzę po tym mieście, wybieram sobie te budynki, patrzę na nie i oto Iskra, no właśnie, ma zapłonąć. No i w związku z czym w jakiś sposób jest bliska ta koncepcja, to wszystko, co się dzieje, jest właśnie trochę jak taki sen, ale jednak, żeby ten sen nie pozostał tylko snem, to myślę,
1: że trzeba
6: należy,
1: przejść do konkretów.
6: Tak, trochę sobie wyobrazić to miejsce i wesprzeć cennymi jakby tutaj radami.
1: No, no dobra, no i tutaj taka dociekliwość i ewentualnie takie powątpiewanie mogą mieć sens, no bo jeżeli wszyscy zrobimy wszystko na hura i hura optymistycznie, no to nagle możemy się obudzić w miejscu, które nie będzie przystosowane po prostu do realiów, które są, jakie są. No to na co ty zwracasz uwagę? Jakie takie podstawowe zasady powinny kierować decydentami przy tworzeniu Iskry, chociaż no nie wiadomo, czy to będzie ostateczna nazwa.
6: Nie wiadomo, owszem. Wydaje się, że miasto dostrzegło coś, co jest no, fundamentalne dla tej sprawy, to znaczy, że ta przestrzeń musi być tworzona oddolnie. Ja bym poszedł dalej, powinna być tworzona przez lokalnych artystów. Zatem wydaje się, że to jest dobry kierunek zdecydowanie tutaj, który pozwala myśleć o jakiejś formie współpracy, ale takiej na zasadzie, powiedzmy, przygotowania lokalu na preferencyjnych warunkach dla różnych podmiotów. No ja akurat tutaj będę myślał o tych związanych z jakąś tam formą sztuki, ale wyobrażam sobie, że tam będzie oczywiście mała gastronomia, chociaż no nie ukrywam, że to miejsce ma potencjał do tego, żeby w końcu zmaterializowały się, powiedzmy, te wszystkie rozmowy o miejscu dla artystów, bo na przestrzeni wielu lat najpierw to miał być browar stary bodajże, a nic z tego nie wyszło. Potem była długa batalia o budynek przy Rybakach i on nadal stoi pusty. No i co jakiś czas gdzieś ten temat wraca. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby na chłodno do tego podejść wraz z miastem, żeby jednak zapewnić też przestrzenie na pracownię dla artystów.
1: A są jakieś takie modelowe rozwiązania? No bo ty też jeździsz, pojawiasz się w różnych miastach. Czy są jakieś takie rozwiązania, które wskazałbyś i powiedział miastu Toruniowi, patrzcie, tutaj robią dobrze, można brać przykład.
6: Użupis. To znaczy Wilno w ogóle. To jest co prawda stolica Litwy, ale jednak jeśli mianujemy się metropolią, no to warto podglądać trochę większe może miasta, jak one są zorganizowane. Na pewno duchem Wilno dla mnie jest bardzo bliskie temu duchowi, który tutaj w Toruniu też jest i mam jakąś osobistą relację z tym miastem i oczywiście postuluję tutaj na kolejne lata, może to będzie projekt na 2030-2035, żeby wystartować z budową linii metra pomiędzy Użupis a Toruniem. Tak, jak również warto byłoby połączyć Bydgoszcz w końcu z Toruniem. Tak.
1: No to podejrzewam, że do Litwy szybciej dojdziemy.
6: No więc właśnie, może tak i być, ale zupełnie poważnie. Więzienie na Łukiszkach to jest przykład wspaniałej transformacji obiektu, który no, wcześniej służył w innych celach. To jest stare więzienie KGB. Bardzo duża przestrzeń, która w pewnej części pozostała tym więzieniem, ale już no, w formie muzeum można sobie tam wejść i zwiedzić. I ona zapewnia po części model finansowania tego obiektu, ale nie wiem w jakich to proporcjach, no ale powiedzmy, że połowa czy dwie trzecie tego dawnego więzienia są oddane artystom po prostu na pracownie, które na bardzo preferencyjnych warunkach, z tego co wiem, tam oni otrzymają złamali. I ja na podobę wyobrażam sobie tę przestrzeń, o której mówimy, przestrzeń starej zajezdni, żeby tam mogły funkcjonować różne podmioty. Nie myślę tylko o jakichś zespołach muzycznych, czy wręcz orkiestrach, ale żeby tam była, mogły być pracownie, jakiś warsztat, tak, jakieś prasa, tak, sito, no nie wiem, mała gastronomia, dlaczego nie, rzeźba, ceramika. Te podmioty spajałaby wspólna przestrzeń, to znaczy wydaje się, że tam jest idealna wręcz sala, ale też nie byliśmy tam jeszcze, do tego, żeby stworzyć taką przestrzeń ze sceną multifunkcyjną, nazwijmy powiedzmy, tak, która byłaby adekwatna do wystawienia się, to znaczy zorganizowania wernisażu, wystawy, jak również do zorganizowania pokazu kinowego, jak również w końcu zorganizowania koncertu na od około, nie wiem, 100-200 osób. Takich sal moim zdaniem potrzebujemy w Toruniu. Przynajmniej patrząc na to, co robimy z orkiestrą, to nam się też troszkę to rozrasta.
1: A co, brakuje nam średniej sali? Bo mamy molochy i mamy też te mniejsze.
6: Uważam, że brakuje nam średniej sali, gdzie też sposób organizowania byłby przeprowadzany oddolnie, gdzie ta atmosfera byłaby swobodna. Brakuje takiej przestrzeni, w której moglibyśmy zorganizować wydarzenie od A do Z. Z orkiestrą, jako z takim ciałem, powiedzmy, które nadzoruje cały ten proces gościny, goszczenia artystek, artystów, bo to robimy od lat.
1: No jasne, a podajesz tutaj orkiestrę po prostu jako przykład, to nie to, że chcecie od razu sobie zawłaszczyć tę przestrzeń, to ma być przestrzeń otwarta. Chciałem się ciebie zapytać może z drugiej strony, no bo mówimy o tych życzeniach i o tym, jak fajnie by było, gdyby to wyglądało, ale zapytam może inaczej. Czego ty byś się obawiał? Jak byś nie chciał, żeby to wyglądało? Jakie błędy można by popełnić? No bo rozumiem, tworzenie oddolne to jest pewna wizja, ale co mogłoby pójść źle? Jakby to przeinstytucjonalizowanie, użyję takiego słowa, mogło wyglądać?
6: Ja nawet nie wiem, czy chcę sobie to wyobrażać, wiecie, bo bardzo dużo jest niestety takiego sceptycznego podejścia w tym gronie artystów, no bo tak historycznie rzecz biorąc, to rzeczywiście to nigdy nie wychodziło, ta współpraca z miastem. Ja tak serio wierzę w tę postawę opartą na dialogu i też, no wydaje mi się, że te nasze postulaty, one docierają i widać, jak ta koncepcja, w którą stronę idzie, to naprawdę jest no coś, co rok temu bym raczej gdzieś w kategoriach snu ulokował, a nie jawy, a teraz no mówimy o tym, rzeczywiście idzie to w dobrą stronę, więc może, wiadomo, mówi się dużo o gentryfikacji, no to jakby nie ma na to sposobu tak naprawdę dobrego, to będzie wynik długich badań, po prostu jakby jak możemy zaprojektować tę przestrzeń, żeby uniknąć pewnych zagrożeń, które się pojawiają. No przykłady takich zagrożeń mamy w wielu miastach, tak, i one przede wszystkim są związane z gentryfikacją, z rosnącą ceną lokali, więc no to jest poza moim zasięgiem, że tak powiem. No nie, znaczy, wydaje się nieuchronne to, że otworzy się ruch ze Starówki na bydgoskie przedmieście, tak? Starówka właściwie pęka już za chwilę, wobec czego no, mamy w ogóle tak ładnie symbolicznie położone te stare tory pod łukiem Cezara, które nam otwierają też i w tamtym kierunku przestrzeń dla tego turysty.
1: No, ale to szedłbyś ulicą Bydgoską, czy raczej Mickiewicza?
6: No, żeby nie powielać drogi, to w jedną stronę Mickiewicza, w drugą stronę Bydgoską. I oczywiście absolutnie żadnym samochodem. I to jest też... O dobra, to może jako zagrożenie, bo tutaj podejmowany jest też temat parkingów. W ogóle jak powstał temat Iskry, pierwsze co? Parkingi, gdzie my tam zrobimy... Moi drodzy, w Hamburgu jest taki klub piłkarski St. Pauli. Miałem okazję przejeżdżać tamtędy, widziałem, jak stadion jest ulokowany właściwie w centrum miasta. Wierzcie mi, że wokół stadionu nie ma parkingów, jest park. Ludzie, kibice, którzy co tydzień przyjeżdżają na mecze w ilości, nie wiem, 40 tysięcy, jeżdżą na mecze rowerami. I naprawdę można. I wydaje mi się, że jeśli mówimy o Iskrze, to też możemy sobie wyobrażać pewne, wymuszenie pewnych dobrych praktyk, że my nie musimy tego jakby betonować tej przestrzeni i tworzyć tam miejsc parkingowych, tylko stworzyć taką praktykę używania komunikacji miejskiej, która przecież, no, przecież tramwaj może dojechać dokładnie do tego miejsca, no nie? Jakby centralnie. Wiecie, wykorzystajmy to. I jeszcze wrócę do jednej myśli, to znaczy jak przejść z tej Starówki na bydgoskie przedmieście. mieście.
1: Tak, bo zacząłeś, no.
6: Tak, no więc pod łukiem Cezara, nie dość, że mamy ten fragment szyn, to jeszcze jest szalenie atrakcyjne miejsce. Wydaje mi się, które miasto mogłoby zabezpieczyć na wejściu właśnie pod łukiem Cezara, które mogłoby być takim punktem informacyjnym, coś na zasadzie, no jak w moim ukochanym Urzupis. To jest taka dzielnica artystyczna w Wilnie, która się odseparowała od reszty Wilna tam pod koniec lat 90. 1 kwietnia, ale do tej pory istnieje jako odrębne państwo ze swoją konstytucją. No więc na podobę tego można byłoby tam stworzyć taki, no nie wiem, punkt graniczny, powiedzmy, który by wydawał może nie wizy, może już nie kopiujmy tego, tak, ale można na pewnego rodzaju absurdzie polecieć, że tam w tym miejscu po prostu ono byłoby w jakiś sposób sprzężone z tym miejscem, które jest na bydgoskim przedmieściu, czyli z zajezdnią. Więc już tam ten turysta, który by wchodził na Starówkę Toruńską, dostawałby tą informację, że warto może jeszcze w drugą stronę się przejść na bydgoskie przedmieście, nie?
1: Czyli tworzymy takie kompleksowe miasto.
6: Czyli zamiast krytyki po prostu tutaj chciałem jakiś pomysł jeszcze podać.
1: Okej, no tych pomysłów pewnie będzie się rodzić, no bo konsultacje będą jeszcze trwać, no i tak jak mówiłeś, to 2029-30, to podejrzewam, że wtedy dopiero będzie nabierać to rąk i nóg. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a myślisz, że realizacja takiego projektu, no bo mówimy nie tylko o samej zajezdni tramwajowej, która zostanie przemianowana na właśnie taki tygiel kulturalny, ale też miasto mówi o całej ulicy Sienkiewicza, gdzie tam po prostu kultura ma żyć i mamy sobie spacerować i chłonąć tę kulturę wszechobecną. Myślisz, że to może wpłynąć na miasto, na atrakcyjność miasta, na postrzeganie Torunia?
6: To jest wizja senna, bardzo romantyczna. Oczywiście chciałbym, żeby tak było. Wydaje mi się, że to jest cennie zdiagnozowany punkt, jakby ten środek ciężkości, nie? Akurat tak się wydarzyło, że to też jest centrum moje życiowe. Od wielu lat też tam mieszkałem i pracuję. No a jako, że jestem artystą, jestem związany właśnie z tym, to usłyszeć, że miasto planuje jakby urządzić w tym miejscu, gdzie ja i tak bytuję, właśnie taką przestrzeń, która będzie jeszcze bardziej adekwatna. No wow, no naprawdę. Oczywiście to wymaga wielkiej pracy, no nie? Wielkiej pracy i myślenia z osobami żyjącymi tam. Więc wiem, że profesor tutaj Maria Lewicka będzie prowadziła badania, one już zdaje się zaczęły. No ale na pewno też warto będzie wejść w dialog taki pogłębiony z osobami, które tam tworzą w tej dzielnicy, i bez udziału tych osób ta wizja się po prostu nie spełni, bo to jest rzeczywiście bardzo ambitny projekt i on wymaga tutaj na pewno synergii, no nie? Również współpracy z Domem Kultury, chociażby Bydgoskie Przedmieście, ale również z Czarnym Tulipanem jako takim miejscem oddechu, powiedzmy.
1: No właśnie, no bo też chodzi o to, żeby ta rewolucja czy ewolucja nie pożarła własnych dzieci, jak to się mówi. Także miejmy nadzieję, że po prostu te chęci, które są, które na początku tego całego projektu widać i które są podbudowane też troską o zabytkową architekturę, no bo to też wydaje mi się pomysł służący temu, żeby tę architekturę nie tylko zachować, ale też zaprezentować. Nie chcielibyśmy przecież stracić zabytkowego budynku, a tak, będzie to obiekt po prostu nadal użytkowany i otwarty, więc no chęci są, plany są, zamiary są koncepcje, teraz tylko właśnie zdrowe, mądre podejście, wsłuchanie się w głos mieszkańców i w głos ekspertów, no i szczęśliwy finał, miejmy nadzieję.
6: A wydaje się, że czasu jest dużo, także nie trzeba tego robić na rympał, ale no tak, rozmawiajmy.
1: No, jeszcze źródło finansowania się przyda, ale to temat na osobną audycję. Maciej Karmiński był razem ze mną i razem z wami. Ja nazywam się Gustaw Nowak. Dzięki serdeczne i co, do usłyszenia, do zobaczenia.
6: Dzięki również, do usłyszenia.
1: Cześć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Hej, też sądzicie, że w pracy przydałoby się leżakowanie, a w zakładowej stołówce zupa owocowa, koniecznie z makaronem, w pokoju socjalnym basen z piłeczkami, gdzieś przed wejściem dmuchaniec i oczywiście wata cukrowa na początek każdego miesiąca. co ja mówię, tygodnia. No tak to niestety nie ma, ale fajnie jest sobie czasem przypomnieć czasy, gdy świat był znacznie prostszy. Gustaw Nowak zapraszam, za chwilę spojrzymy w filmowe niebo i przyjrzymy się kręconej w Toruniu produkcji opowiadającej o Mikołaju Koperniku. Na wstępie chodźmy jednak na ulicę Szeroką, gdzie tydzień zainaugurowano kolorowym przemarszem. Może nie była to parada największa, ale na pewno bardzo ważna, bo chodzi o toruńskie obchody Dnia Przedszkolaka. Na miejscu nie zabrakło Pikachu i T-Rexa, był też Psi Patrol, byłem też i ja. Po to, by zapytać o życie przedszkolaka. Zapraszam.
7: Bawimy się.
8: A w co się bawicie?
7: Na przykład w klocki.
9: To jest udawaną rodzinę.
10: Jak wychodzimy na dwór, to gramy w piłkę.
11: Mogę wychodzić na plac zabaw.
12: My jesteśmy z przedszkola numer 35 imienia Polskich Olimpijczyków. Dzisiaj świętujemy, oprócz tego, że przyjechałyśmy z dziewczynami tutaj na zlot przedszkolaków, to jeszcze mamy w naszym przedszkolu imprezę dla wszystkich grup. No, my zazwyczaj w naszej szkole robimy pod charakterem sportowym, tak jak jest imię naszej szkoły, więc staramy się tutaj u dzieci budzić tego ducha sportowca, fair play i zdrowego stylu życia.
8: A z panią jak to było w przedszkolu? Pani pamięta?
12: Różnie, ale chyba raczej nie lubiłam chodzić do przedszkola. No każdy woli zostać w domu, jak jest taka możliwość, prawda?
13: Pamiętam, chodziłam do przedszkola miejskiego, ale we Włocławku.
1: Mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
13: I rzeczywiście od takiego maluszka 3-letniego, aż zostałam starszakiem i skończyłam z wyróżnieniem przedszkole. Dumna szłam do klasy pierwszej z słownikiem ortograficznym w ręku, pamiętam. Jak patrzę też na dzieciaczki, to fajne relacje i budowanie takich przyjaźni od małego, które rzeczywiście nawet w dorosłym życiu procentują. No przedszkolaki są naprawdę taką grupą, która jest szczera w tych swoich emocjach, która pokaże, czy im się coś faktycznie podoba, czy tak nie do końca i należy coś poprawić. A myślę, że dzisiaj te uśmiechnięte buzie tylko świadczą o tym, że to jest to fajny pomysł, taki wspólny marsz i wspólna zabawa. Moje przedszkolaki skończyły w czerwcu tego roku w przedszkole i teraz już dumnie z plecakami do pierwszej klasy. No i to jest taki moment, gdzie to rodzic musi się przestawić, że no to już są dorosłe dzieci tak naprawdę i one teraz już z pełną odpowiedzialnością, z zeszytami w ręku idą do klasy pierwszej.
14: Przyszłam z cudowną ekipą moich piątki dzieci z grupy Biedronkowej z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr 18 w Toruniu z ulicy Wyszyńskiej. My już świętowaliśmy w piątek, mieliśmy piknik przedszkolny na kocykach z poczęstunkiem, zabawy ruchowe, przeciąganie liny, skoki w workach. Wspaniała była pogoda, więc piknik był naprawdę udany. Zachęcam, naprawdę praca jest wspaniała, jeśli grupa jest dobra, ciekawa, jeśli grupa jest chcąca się uczyć, to jest naprawdę wspaniała praca. Wymagająca, duże zaangażowanie musi być, ale coś cudownego.
8: Fajnie być przedszkolakiem?
7: Tak.
8: A dlaczego? Co tam w przedszkolu robicie?
7: Mamy fajne zajęcia i możemy się tam fajnie bawić.
8: Na przykład twoja ulubiona zabawa?
7: Gonienie mojego chłopaka, kiedy przeklina.
8: A kto jest twoim chłopakiem?
7: Kacper.
15: Ja najbardziej lubię się bawić z Anusią, moją koleżanką. Bawię się najbardziej w rysowanie śmiesznych rzeczy, głupotek. Ostatnio narysowałam potworka.
8: Potworka, a ty? Też potworka?
15: Tak, dobra. Aż dwa.
8: Dobra, a lubicie jedzenie w przedszkolu?
15: Tak.
8: Obiadki?
15: A. Bo teraz śniadanie było bardzo pyszne, były kanapki.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkiego najlepszego 4000 toruńskich przedszkolaków oraz wszystkim paniom i panom przedszkolankom. A warto też przypomnieć, że od przyszłego roku przedszkola w Toruniu będą bezpłatne i to bez limitu 5 godzin dziennie. Rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie. Zmieniamy temat. Umówmy sobie o gwiazdach. Zapytacie o tych filmowych czy tych na niebie? Chcąc zadowolić wszystkich, powiem, że postaram się te dwa światy połączyć, bo odwiedziłem plan filmowy produkcji biorącej pod lupę, a może na taśmę, Mikołaja Kopernika. Część scen nakręcono w najliczniej odwiedzanym oddziale Muzeum Okręgowego, czyli w domu Mikołaja Kopernika, i to tam zapraszam. Oto co o powstającym tytule mówią twórcy i obsada. Zacznie kierownik placówki Michał Kłosiński, który też wcieli się w pewną postać.
16: Dom Kopernika gości kolejny kolejny już film, bo to trzeba też sobie szczerze powiedzieć, że to nie jest pierwsza taka inicjatywa, że filmowcy przejmują nasze muzeum, tworząc swój plan filmowy. Zresztą tego planu oni w gruncie rzeczy nie tworzą, bo wchodzą w gotowe wnętrza, w gotową kamienicę mieszczańską z końca XV i początku XVI wieku. Tak więc temat kopernikański, więc gdzie jak nie w domu Kopernika, gdzie jak nie w domu Kopernika można byłoby kręcić tego rodzaju sceny. No i to właśnie ten tylny trakt, ta wysoka sień, te podłogi, polichromie, które się zachowały z XVI wieku. Jeżeli byliby tacy super precyzyjni i naprawdę podchodzili do tej rzeczywistości historycznej, dokumentalnej z taką wielką pieczołowitością, to prawdopodobnie niektóre sceny musiałyby być wycięte, no bo powiedzmy polichromie są nieco późniejsze, a więc młody Kopernik, my o tym dobrze wiemy. Nie czepiamy się szczegółów, tak więc bardzo nas to cieszy, że kolejna taka inicjatywa filmowa odbywa się tu we wnętrzu w domu Mikołaja Kopernika. Musimy sobie też szczerze powiedzieć, że dom Kopernika będzie udawał też wnętrza z obszarów Warmii, z Fromborka przede wszystkim i z między innymi z Lubawy. Te Anną Szylik z Fromborka. Dzisiaj właśnie gościmy na planie Aleksandrę Popławską. Moja rola to jest taka dosyć skromna. Mam się przebrać w strój i udawać ojca Mikołaja Kopernika, ale to jest tak mały epizod, że tutaj nawet bym tego mocno nie podkreślał. Zresztą no, jaki jest zamysł reżysera i scenarzysty, to on najlepiej wie i on najlepiej tłumaczył to publiczności. A prawdopodobnie dowiemy się dopiero w końcowym etapie, w końcowym dziele, kiedy zobaczymy ten film.
17: Opowiadamy historię nieznaną Kopernika.
1: W Mikołaja Kopernika wcieli się aktor Mariusz Drężek.
17: Staramy się pokazać jakieś takie fragmenty jego życia, które nie są jakoś szeroko znane. No i cóż, są tu takie różne sytuacje z Kopernikiem, ale generalnie to opowiadamy o jego jakimś takim... o tym procesie powstawania dzieła, ale też o jego życiu codziennym, o jego relacjach z przyjaciółmi, biskupami, z gosposią, która jest bliską mu osobą też na przykład. Różne konteksty. Nie było wielkich przygotowań, bo to po prostu ja traktuję sprawę intuicyjnie. Dostaję temat do zagrania i próbuję jakby jakoś psychologicznie uzasadnić naszego bohatera Kopernika. No ale oczywiście nikt nie żył w czasach Kopernika, więc są to nasze wyobrażenia o nim. A więc nie napinam się, że mamy tu ikoniczną postać do odegrania, tylko po prostu opowiedzieć o jego relacjach z innymi ludźmi wokół niego, którzy byli w jego życiu. Dla mnie jest ciekawy wątek właśnie relacji z Anną, gosposią. Cała reszta jest może bardziej taka oczywista. No, naukowiec, kanonik, który ślęczy nad dziełami swymi.
1: Mówił Mariusz Drężek, u którego boku zobaczymy Aleksandrę Popławską, wcielającą się w rolę gospodyni, kochanki.
18: No właśnie, jak się wpisuje w Google, kochanka Kopernika, to wychodzi właśnie Anna Szylink, a jak się wpisuje gospodyni, też wychodzi Anna Szylink, więc pewnie to zależy, kto czego szuka. No tutaj ze scenariusza bardziej wynika, że jest to gospodyni. Nie mamy żadnych scen, które wskazywałyby na to, że to jest kochanka Kopernika, więc bardziej no właśnie tutaj myślę, że przyzwoity scenariusz, który pokazuje taką relację kobiety dbającej właśnie o niego, podającej ciepłą strawę, no dbającej o gospodarstwo, można powiedzieć.
1: Do obsady filmu jeszcze wrócimy, ale wcześniej o tym, jak zostanie ukazany Kopernik na wielkim ekranie. O tym powie reżyser i producent Sebastian Bartkowski.
19: My staramy się nie odzierać Mikołaja Kopernika z całej złożoności. Będzie podjętych kilka wątków, między innymi tajemnice jego portretu, ale również takie tematy, które są bardzo mało i bardzo rzadko, to będzie opowieść o człowieku, którego nie znacie. To znaczy, znacie go tylko z tego, co dokonał, bo to były wielkie dzieła, ale tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów, jak jego życie codzienne, z kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi. To są bardzo ciekawe wątki, bardzo rzadko poruszane. Przygotowujemy się już drugi rok do tego filmu, starając się bardzo rzetelnie korzystać z bazy bazy źródłowej. Pomaga nam wielu kopernikologów, najlepszych w Polsce udało nam się do tego tematu i do tego projektu zaprosić, tak więc no, myślę, że merytorycznie będzie to naprawdę coś wyjątkowego.
1: W filmie zobaczymy sceny kręcone nie tylko w Toruniu, ale i w Krakowie, Warszawie, Strasburgu czy Uppsali. Jak ekipa radzi sobie przy ograniczonym budżecie?
19: No już nieraz sobie radziliśmy i w Barbarce, i w Dzieciach Szmalcówki. Wspiera nas Urząd Marszałkowski, Miasto Toruń, Miasto Lubawa, jeszcze wiele, wiele innych instytucji. No i musimy sobie radzić jak możemy, przez pryzmat tej pracy społecznej wielu ludzi i ludzi dobrej woli, to myślę, że te filmy są też w jakiś sposób wyjątkowe. Premierę planujemy na 19 lutego przyszłego roku, w domniemany dzień urodzin Mikołaja Kopernika.
1: Powróćmy do obsady i aktorów. Kogo zobaczymy na ekranie? Poproszę posłuchać.
20: Mirosław Jasiński, gram kanonika, a późniejszego biskupa Tidemana Gize, biskupa chełmińskiego. Przyjaciela Mikołaja Kopernika. Przede wszystkim postarał się ze strony kościelnej nie utrudniać mu życia, a wręcz pomóc w opublikowaniu dzieła, wręcz go nakłaniał, żeby opublikował De Revolutionibus i to się udało.
21: Artur Kowalczyk, odtwarzam postać Joachima Retyka, czyli ucznia Mikołaja Kopernika. Być może bez niego nie mielibyśmy tego, co mamy, czyli dzieło Mikołaja Kopernika, bo to przede wszystkim on nakłaniał go do tego, żeby dzieło zostało wydane i wydrukowane. Wyzwaniem przede wszystkim jest granie w tych wszystkich strojach. Im bardziej są wierne, tym są grubsze i cieplejsze. Jestem przewodnikiem po Toruniu, także jakiś zasób wiedzy posiadam i no, było to niewątpliwe rozszerzenie tej całej wiedzy związanej z Kopernikiem i osobami związanymi z gronem Kopernika.
22: Krzysztof Krzyżaniak. Odgrywałem rolę kanonika Schönenberga, no, który de facto nie do końca zgodził się z Mikołajem Kopernikiem, gdyż prawdopodobnie pożyczył od niego pieniądze i tych pieniędzy po prostu nie oddał, gdzie no, powiedział mu wprost, że jeżeli chce te pieniądze odzyskać, to może sprawę skierować do sądu, czego prawdopodobnie Kopernik nie zrobił i pieniędzy nie odzyskał. W takim razie, jak się okazuje, kanonik też może być człowiekiem, normalnym człowiekiem, który nie zawsze swoje długi spłaca. Muszę powiedzieć, że to nie jest moja pierwsza rola w Instytucie Filmowym. Jest to już trzecia rola. Pierwszą rolę to w Barbarce. Odgrywałem również w drugim filmie Dzieci Szmalcówki. Też miałem epizody. Jest to moja trzecia rola. Jestem tutaj, muszę powiedzieć, bardzo zaprzyjaźniony z całym Instytutem, a jeśli chodzi o atmosferę na planie, to ona jest zawsze bardzo żywiołowa i muszę powiedzieć bardzo przyjazna wszystkim aktorom. Jest to, powiem, Instytut, który ma za zadanie przede wszystkim pokazać historię. Najpierw historię Pomorza, ale Kopernik też jest związany tutaj z Pomorzem, prawda? I nie tylko, ale też na zasadzie pewnych ciekawostek. Ciekawych informacji z życia Kopernika, które gdzieś tam w historii zostały zakopane. Miał swoich przyjaciół, miał prawdopodobnie wrogów, być może miał kochankę, być może również był człowiekiem renesansu, można powiedzieć, tego polskiego renesansu, gdyż zajmował się nie tylko, prawda, astronomią, z czego jest bardzo znany, ale zajmował się również informacjami na temat monet, na temat całej struktury pieniądza, prawda, również był medykiem, prawda, o czym się też nie zawsze wszędzie mówi. Ta historia Kopernika prawdopodobnie będzie pokazana zupełnie inaczej. To nie będzie tylko naukowiec, to będzie po prostu człowiek. Człowiek, który żył, miał swoje słabości prawdopodobnie, miał też swoje wzloty, ale też upadki, ale miał jedno szczęście, że na łożu śmierci dostał to, co dla niego było najcenniejsze, czyli o obrotach sfer niebieskich i to jest, że tak powiem, najważniejsze jego dzieło całego życia.
1: Premiera filmu Kopernik, oblicza nieznane, planowana jest na 19 lutego 2027 roku, czyli w rocznicę urodzin astronoma.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na cechakometa.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: Za co lubi pani Toruń?
16: Generalnie lubię klimat miasta naszego.
17: Mi się tutaj bardzo podoba. Super wszystko jest tutaj.
18: Gotyk, zabytki stare, muzea.
19: Buduje się dużo teraz, już nowe osiedle, wszystko powstają. Mieszkam tu dopiero 50 lat, ale mi się podoba.
18: Tu się czuję, że ludzie żyją.
20: No, żeby na taką renomę zasłużyć, to trzeba być miejscem naprawdę wspaniałym. Tylko w przypadku Torunia, miasta historycznego, pojawia się dodatkowe wyzwanie. Bo chodzi nie tylko o to, by odpowiednio dbać o to, co już wypracowaliśmy i co mamy, ale też o to, by dbać o dalszy rozwój. Gdybyśmy mieli robić to za własne środki, nie starczyłoby nam. Cennym wsparciem okazują się różnego rodzaju dotacje ze Skarbu Państwa, ale prawdziwy game changer to środki unijne, do których chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić na tyle, że często o nich zapominamy, jakby ignorując fakt, że bez nich pewnie nie zasłużylibyśmy na tyle komplementów i pochwał. Gustaw Nowak, chciałbym dziś pochylić się nad tym, jak unijne środki zmieniały, zmieniają i będą zmieniać Toruń, ale też nad tym, jak pomagają dbać o to, co już mamy i co jest dla nas tak cenne. Jako że różnych programów, z których gminy mogą pozyskiwać europejskie fundusze, jest naprawdę wiele, to skupię się na tych charakterystycznych dla naszego regionu. Przede wszystkim są to zrealizowane w poprzednich perspektywach regionalne programy operacyjne województwa kujawsko-pomorskiego, a także trwający program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Zazwyczaj takie dotowane inwestycje są okraszone odpowiednią formułką.
21: Wydarzenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
20: Spokojnie, nie będę zasypywać ani formułkami, ani cyferkami, pominę ogromne liczby i skomplikowane nazwy. Raczej zależy mi na zobrazowaniu ilości zadań zrealizowanych lub realizowanych przy unijnym wsparciu. Jest tego sporo, więc nie ma czasu do stracenia. A zaczniemy może od kultury, co? Weźmy na przykład jeden z najchętniej odwiedzanych i najbardziej imponujących budynków w mieście – Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki. To powstało właśnie przy unijnym wsparciu i jest już z nami od dekady, mówi zastępca prezydenta Torunia Adam Szponka.
22: Obiekt zdobi Centrum Torunia, ale oprócz tego, że
1: nas niemalże codziennie zachwyca, to przede wszystkim jest to miejsce, które tętni życiem. To jest 2,5 tysiąca wydarzeń, 200 tysięcy osób odwiedzających, więc tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. A to jest dopiero 10 lat, więc jeszcze kolejne długie lata i wiele wspaniałych wydarzeń przed nami.
20: Jeśli mowa o wspaniałych wydarzeniach, to te odbywają się również kilka kroków dalej, w Teatrze Chorzycy. Sam obiekt powstał przeszło 100 lat temu, więc długo przed powstaniem Unii Europejskiej. Ale dziś korzysta z unijnych funduszy. Kilka lat temu przeszedł na przykład dość spory remont. Ówczesny dyrektor teatru Andrzej Hurski nie krył zadowolenia z wykonanych wówczas prac.
13: Są nowe fotele ze zwiększonymi przestrzeniami międzyrzędowymi. Drugie ważne, do dyspozycji państwa oddane są fotele drugiego balkonu, żarówki LED-owe nowe we wszystkich 160 nowych reflektorach napędem energooszczędnym. No a trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, teatr jest przewietrzony. Cały czas już w tej chwili funkcjonuje wentylacja. Będzie, mam nadzieję, nareszcie komfortowa sytuacja latem, kiedy wszyscy pociliśmy się tu okrutnie, zarówno ci, którzy pracują, jak i ci, którzy siedzą.
22: Czuć tutaj historię.
20: Mówił tuż po zakończeniu remontu Chorzycy marszałek Piotr Całbecki.
22: Mamy nową zupełnie widownię, w sensie foteli, odległości. Widzę, że te kolana będzie można wreszcie normalnie ułożyć w czasie spektaklu. No i to, co mnie najbardziej cieszy, panie dyrektorze, dziękuję za oddanie do użytku drugiego piętra, bo naprawdę...
13: Chcę przypomnieć taką sytuację. Pan marszałek spotkał się tutaj z zespołem w różnych trudnych sprawach i siedzieliśmy na scenie tak w takim biednym rzędzie paru krzeseł i pan marszałek popatrzył na ten drugi balkon i mówi, a czemu tam publiczność nie siedzi? No przecież trzeba to przywrócić. No i właśnie jest przywrócone.
22: Wtedy się dowiedzieliśmy o problemach, tak. A dzisiaj są te problemy rozwiązane. No wszystko się zgadza, przepisy bezpieczeństwa zachowane.
20: I zachowano też komfort osób na widowni. Środki unijne wsparły też inny teatr, znajdujący się po przeciwnej stronie toruńskiej Starówki. Dzięki nim Baj Pomorski mógł stworzyć wyjątkową scenę na świeżym powietrzu. A tak mówi o niej dyrektor teatru Zbigniew Lisowski.
23: Myśmy sobie pomyśleli, że skoro mamy piękny ogród i w tym ogrodzie mamy amfiteatr, to może w takim razie byśmy zrobili sobie małą scenę szekspirowską, taką malutką, bardzo kameralną na 200 do 300 miejsc, więc jeżeli państwo do nas przyjdą, to sama wielka i olbrzymia maska Szekspira mająca 2 na 3 metry zamruga do was oczami i opowie o swojej twórczości, opowie również o swojej historii, gdzie się Szekspir urodził, jak jego życie wyglądało, że jest osobą bardzo tajemniczą, a niektórzy w ogóle powątpiewają w to, że istnieje.
20: Istnieje, a można się o tym przekonać w Baju Pomorskim. Na niebie toruńskiej kultury świeci jasno jeszcze jedna gwiazda, a pod nią kamień.

0: ale także właśnie ten kontekst zrozumieć, bo wtedy dociera do nas, dlaczego na przykład na talerzu jest para zimorodków.
1: Nie wszystkie inwestycje idą jednak gładko i bez przeszkód. W przypadku przebudowy młynów Richtera taką niespodziewaną turbulencją była pandemia koronawirusa. Nic dziwnego, że jego otwarciu towarzyszyły pewne obawy i nadzieje.
2: To, o co najbardziej się martwimy, kiedy oddamy już do użytku ten obiekt, żeby on mógł być wypełniony użytkownikami. Instytucje kultury bardzo cierpią z powodu koronawirusa i obyśmy uporali się z wirusem, nauczyli się z nim albo żyć, albo pokonali go i mogli wypełnić tę przestrzeń po prostu użytkownikami.
1: No i udało się. Do znajdujących się w Młynie Kultury w Oaku, Mediateki oraz Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przychodzą prawdziwe tłumy, a przestrzeni, jak się okazuje, bywa nawet za mało. No dobrze, co by tu dalej? Weźmy bydgoskie przedmieście. Tam przy wsparciu unijnych funduszy wyremontowano zabytkową kamienicę. W budynku o wielkiej historii otwarto kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia. Instytucję, w której sztuka gości codziennie, a opiekuje się nią toruńska agenda kulturalna.
3: Budynek pełen wspomnień wypiękniał nam na tym bydgoskim przedmieściu i teraz może służyć dalej. Każdy może sobie przyjść, zobaczyć, poszukać swojego ulubionego pomieszczenia, bądź odnaleźć te, w którym mieszkał. Zawsze my jesteśmy chętni do porozmawiania i oprowadzenia po budynku.
1: To było kilka przykładów ze świata kultury, ale chodźmy dalej. Środki unijne wspierają w Toruniu także edukację. Na Lewobrzeżu przy ich wsparciu wybudowano na przykład żłobek przy ulicy Andersa. Tego typu inwestycje to odpowiedź na kryzys demograficzny i wyludnianie się Torunia, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
4: Takie narzędzia jak budowa żłobków publicznych są doskonałym narzędziem, aby właśnie ten trend odwrócić.
1: Środki unijne wspierają zatem najmłodszych oraz ich rodziców, ale także starszych mieszkańców Torunia. Tu warto wspomnieć o czymś, co jest dopiero w planach i co ma powstać przy funkcjonującym już żłobku na Jarze, mówi prezydent Paweł Gulewski.
5: Będziemy chcieli dobudować tam komponent, który będzie aktywizował osoby w wieku senioralnym, nie tylko, więc chcemy postawić właśnie na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, połączonej właśnie z nowoczesnym żłobkiem przy ulicy Heweliusza.
1: I tu słów kilka o finansowaniu takich planów, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
6: Tutaj będziemy ubiegać się o środki z naszego regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Jest w ramach tak zwanego poddziałania 6.8 możliwość utworzenia miejsca takiej integracji społecznej, oddolnej, środowiskowej, co pozwoli nam na wpisanie inwestycji i być może uzyskanie środków w wysokości nawet do 95%.
1: Warto więc planować inwestycje w oparciu o to, co oferuje Unia Europejska, bo środki są. Z Jaru wybierzmy się teraz na małą wycieczkę. Zapraszam na pokład zielonego autobusu. Tabor w Toruniu jest stopniowo wymieniany na ekologiczny, również przy wsparciu środków unijnych.
7: Autobusy zeroemisyjne są finansowane z dwóch źródeł, KPO i Fundusz Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
1: Mówił wiceprezydent Torunia Rafał Pietrucin. Takim autobusem możemy przejechać się między innymi na drugi brzeg Wisły. Przejedziemy w tym celu mostem generał Elżbiety Zawadzkiej, również w sporej części sfinansowanym z unijnych środków, mówi Agnieszka Kobus-Pańsko z Miejskiego Zarządu Dróg.
8: Już nawet nie pamiętamy, czy nie chcemy pamiętać tego, jak to było, kiedy była tylko jedyna przeprawa przez Wisłę, most marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przypomnę, w tamtym czasie, kiedy rozpoczynaliśmy budowę, przez jedyną przeprawę przejeżdżało 42 tysiące pojazdów na dobę. Teraz tak naprawdę ten ruch rozłożył się na dwie przeprawy i ta komunikacja jest dużo sprawniejsza.
1: Wróćmy na Prawobrzeże i wysiądźmy przy ulicy Świętego Józefa. Tam działa jedna z najnowocześniejszych lecznic w całym kraju – Wojewódzki Szpital Zespolony. Jeszcze nie tak dawno był on raczej powodem do wstydu. Dziś jest chlubą miasta i województwa. Pierwszy etap spektakularnej, zrealizowanej przy unijnym wsparciu rozbudowy, zakończył się tam w maju 2022 roku, a obiekt otwierał marszałek Piotr Całbecki.
2: Chcę w tym miejscu podziękować przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji realizacji tego projektu, mianowicie lekarzy środowiska medycznego pracującego w tym szpitalu od wielu lat.
1: W nowym obiekcie działa m.in. oddział neurologii, tak ważny dla pacjentów, mówi dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Sylwia Sobczak.
9: Jak ważna jest sprawa szczególnie oddziału udarowego. W naszym mieście to wielu osobom sen spędzało z powiek. Jak szybki czas jest potrzebny, jeśli chodzi akurat o sferę udarową.

0: ustawą, to właśnie nikogo nie trzeba o tym przekonywać. To jest sprawa, którą udało nam się zrobić.
1: Inwestycje w służbę zdrowia należą do najważniejszych, podkreśla marszałek Całbecki.
2: Staramy się w ramach naszych możliwości finansowych, kompetencji robić to, co do nas należy. Robimy dużo, ponieważ inwestycje, które realizujemy, to naprawdę na niespotykaną skalę w Polsce, zakres nie tylko Torunia, ale w całym regionie. I to inwestycje dotyczące nie tylko naszych regionalnych, wojewódzkich szpitali, ale wszystkich placówek powiatowych.
1: I co ważne, nie tylko szpitali. Tu przykładem niech będzie toruńskie hospicjum, niegdyś znane jako Hospicjum Światło. Po otwarciu nowej siedziby, sfinansowanej również unijnymi funduszami, działającej pod nazwą Hospicjum imienia Jana Pawła II. Jego otwarcie było długo wyczekiwane, mówił w dniu przecięcia wstęgi dyrektor Jacek Kubiczak.
3: Bardzo ważny jest dla nas ten dzień i ten budynek, lata oczekiwań. Przede wszystkim dla pacjentów sale jednoosobowe, dwuosobowe, przestronne, duże.
4: Dedykujemy to miejsce świętemu Janowi Pawłowi II. Niech nadal, tak jak opiekuje się naszym regionem, wspiera to dzieło i ludzi tutaj pracujących i wszystkich pacjentów, których to miejsce będzie przyjmować.
1: Wejdźmy na chwilę z Torunia. Naokoło też widać unijne środki. Przy ich wsparciu otwierane są m.in. centra usług społecznych. Jedno z nich powstało także w Lubiczu, mówi Anna Sikorska, dyrektorka tamtejszego CUS-u.
5: Bez tych środków na pewno nie byłoby to możliwe. Ma być takie miejsce, do którego ma dostęp każdy mieszkaniec naszej gminy i w którym otrzyma w miarę kompleksową pomoc, wsparcie.
1: Dzieje się również w innych miejscach. Tutaj kilka przykładowych wypowiedzi o projektach realizowanych w sąsiedztwie Torunia przy wsparciu unijnym.
6: Sebastian Chojnacki, zastępca wójta gminy Łubianka. Dofinansujemy inwestycję, która polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody.
7: Jarosław Herbowski, prezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejny raz jesteśmy wsparci środkami unijnymi na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. W sumie z tego programu skorzysta przeszło 100 jednostek naszych ochotniczych.
8: Wiśniewski Paweł, prezes Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Przysieku. Duży projekt, duże wyzwanie. Były budynek inwentarski przerabiamy obecnie na potrzeby ośrodka edukacyjnego dla dzieci, młodzieży, również dla osób starszych, a niedaleko Dusocina planujemy w miejscowości Zakurzewo budowę dużej platformy widokowej nad samą Wisłą, na dużej skarpie z widokiem na Grudziądz.
1: Jest tego naprawdę sporo, a uwierzcie, byłem w stanie zaprezentować zaledwie ułamek z tego wszystkiego, na co pozwalają unijne środki. Wszystko macie ładnie przedstawione na stronie mapa dotacji.gov.pl. Przeglądajcie sobie zatem, a marszałek już bierze się za planowanie kolejnych budżetów i perspektyw.
9: No już mocno się przygotowujemy do nowej. Myślimy już o 2037 roku, bo wtedy się zakończy kolejna perspektywa. Trochę czasu przed nami, ale proszę mi wierzyć, bardzo szybko płynie. Jeśli chodzi o tempo wdrażania, dla nas ono jest wciąż tak samo intensywne i nie wiemy, kiedy ten czas mija.
1: Bieżąca perspektywa minie zapewne, podobnie jak poprzednie, szybciej niż się nam wydaje. Warto więc myśleć o przyszłości i już teraz dbać o to, by była ona jak najlepsza. A pomagają nam w tym środki unijne.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Ostatni kwartał roku to jak zwykle czas wytężonej pracy dla wszystkich organizacji pozarządowych. Nie inaczej jest w Toruniu, dlatego nie dziwi fakt, że na spotkaniu skierowanym do NGO-sów, a zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski, obecnych było naprawdę wiele osób. Tematem były różne programy, w ramach których trzeci sektor może ubiegać się o finansowanie projektów. Gustaw Nowak, zapraszam na relacje z tego wydarzenia, choć o samych naborach powiem raczej krótko. Wolę skupić się na tym, jakie organizacje działają na lokalnym podwórku i czym zajmują się obecnie. Z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych porozmawiam za moment. Najpierw jednak dwa słowa o naborach wniosków, bo tych jest organizowanych wiele. Jeden prowadzi na przykład Narodowy Instytut Wolności. Posłuchajmy.
11: Nazywam się Agnieszka Świętczak, reprezentuję Krajowy Punkt Kontaktowy programu CERW, prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności. Dzisiaj przyjechałam, aby opowiedzieć o najbliższych naborach w ramach programu CERW. Jest to program Unii Europejskiej, w ramach którego, w ramach różnych naborów, w ramach tego programu CERW granty, dotacje są przeznaczane na działania mające na celu ochronę i promowanie wartości i praw Unii Europejskiej. Dziś przede wszystkim będziemy rozmawiać o programie DAFNE, który jest programem mającym na celu zapobieganie i udzielanie wsparcia osobom, które doznały przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy domowej, a także przemocy wobec dzieci.
12: Na co można uzyskać wsparcie?
11: Na działania, które mają na celu zapobieganie, czyli prewencja, profilaktyka, edukacja, która ma na celu, żeby do przemocy nie dochodziło, ale też na projekty mające na celu udzielanie kompleksowego wsparcia dla osób po przemocy. Mamy też w tym roku programy, które mają na celu realizowanie, wdrażanie postanowień konwencji stambulskiej i dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej i ze względu na płeć, a także program mający na celu rozwijanie zintegrowanych, interdyscyplinarnych form pomocy dla dzieci pokrzywdzonych przemocą.
1: Dwa słowa doda jeszcze Ewa Kwiesielewicz-Szyszka ze Stowarzyszenia TŁOK i Stowarzyszenia TRGP Płużnica, operatora systemu CERF w naszym województwie.
13: Wcześniej nie było takich konkursów, takich środków. Jest to dopiero druga edycja tego programu. Jest to program finansowany z Narodowego Instytutu Wolności. Mogą to być różnego rodzaju szkolenia z pierwszej pomocy, survivalu, orientacji w terenie, kataklizmy, czyli jak zachować się w czasie wichury, pożaru, powodzi. Dysponujemy takimi dotacjami w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych dla lokalnych organizacji pozarządowych, czyli takich, które pracują, mają swoją siedzibę na terenach liczących do 100 tysięcy mieszkańców i których budżety roczne nie przekraczają 200 tysięcy złotych. To wsparcie na pewno jest potrzebne, bo ostatnie lata doświadczają nas z różnorodnymi kryzysami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani zaplanować rzeczywistości, czyli nie wiemy jeszcze, jaki kryzys może nam się przydarzyć. Zatem jest taka przestrzeń, żeby organizacje pochyliły się, zastanowiły w swoim gronie, w swoim otoczeniu, co może takiego się zdarzyć i na co warto się przygotować.
1: Na spotkaniu w Toruniu przedstawiciele trzeciego sektora mogli dowiedzieć się też o grantach z Urzędu Marszałkowskiego, o czym powie Agata Rydlewska z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
14: Są to granty przyznawane co roku na różne cele, między innymi na edukację, profilaktykę zdrowotną, różnego typu zajęcia sportowe, także każda organizacja pozarządowa może z nich skorzystać i zachęcamy do aplikowania.
1: Jak słyszycie, różnych źródeł finansowania nie brakuje, teraz trzeba tylko i aż napisać dobry wniosek. A działalność organizacji pozarządowych w Toruniu jest naprawdę różnorodna, o czym mogłem się przekonać sam i co udowodnię teraz Wam. Zachęcam do sprawdzenia, czym zajmuje się u nas trzeci sektor.
15: Halina Leistet, Koło Gospodyń Wiejskich, Przybyszewskie Łojewianki. Koło Gospodyń istnieje od 3 lat. To jest powiat inowrocławski, gmina Inowrocław. Działamy w naszej wiosce i już funkcjonujemy 3 lata i jakby mamy dużo satysfakcji z naszej organizacji. Tak? Proponujemy tu przede wszystkim warsztaty, szkolenia dla naszych mieszkańców, całego naszego sołectwa. To jest integracja, to jest też kultywowanie tradycji, sięganie po te wzorce naszych babci, naszych przodków i też kultywowanie tradycji prasłowiańskiej.
12: A dlaczego tu dziś jesteście?
15: Jesteśmy po to, żeby też dowiedzieć się, z jakich środków przede wszystkim możemy korzystać, żeby jakby te działania nasze zwiększyć. Takie szkolenia są bardzo potrzebne, ponieważ też mamy takie wewnętrzne tutaj finansowania z naszej gminy i z tego korzystamy co roku. Natomiast pierwszy raz w tym roku pisałyśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego właśnie o dofinansowanie i jakby nie przeszłyśmy pozytywnie tej całej drogi, dlatego stąd też nasze spotkanie tu na dzisiejszym szkoleniu.
16: Dzień dobry, nazywam się Kinga Siedlichos-Małek, należę do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu i też jako Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich organizujemy różne takie wydarzenia, które integrują tę naszą wspólnotę polsko-niemiecką.
12: To zaraz dopytam o te wydarzenia, ale jeszcze na początku, długo już tutaj w Toruniu działacie?
16: O, już chyba od lat 90. tak naprawdę zaczęła się historia tego towarzystwa. Jeden z profesorów naszych tutaj z UMK zakładał Towarzystwo Polsko-Niemieckie, także już naprawdę wiele, wiele lat działamy. W tym roku organizowaliśmy tutaj, tym razem w Getyndze, 7 rozmowy toruńsko-getyńskie i one odbywają się raz u nas w Toruniu, raz w Getyndze.
12: W mieście partnerskim Torunia, dokładnie. Przypomnijmy. Ładna Getynga, bo ja nigdy nie byłem.
16: Tak, bardzo ładne miasto, bardzo fajną panią burmistrz mają.
12: Także pozdrawiamy, może słucha, kto wie. Jakie to są wydarzenia, które tutaj w Toruniu organizujecie?
16: Właściwie one mają jednoczyć takie społeczeństwo obywatelskie. Więc zajmujemy się tematami dezinformacji, różnych też nieporozumień, jeśli chodzi o nasze obydwa społeczeństwa. Oglądamy wspólnie jakieś filmy, właśnie organizujemy projekcje takich mniej komercyjnych filmów, które pokazują, jak te stosunki polsko-niemieckie się przenikają, jak wygląda cała sytuacja. I organizujemy też różne wydarzenia we współpracy z CSW, jak właśnie też pokazy filmów takich mniej znanych, też niekomercyjnych w języku niemieckim.
12: Super, a jeśli ktoś chce się nauczyć języka niemieckiego, to też trochę jesteście w stanie pomóc?
16: Tutaj gorzej raczej. Raczej angażujemy osoby, które niekoniecznie nawet znają niemiecki, bo jeżeli organizujemy nasze większe wydarzenia, to wtedy mamy tłumaczenie z polskiego na niemiecki i na odwrót, także nie jest to żaden problem. Po prostu angażujemy osoby, które są żywo zainteresowane współpracą właśnie naszych obydwu krajów.
12: Gdzie się chwalicie swoją działalnością?
16: Mamy stronę na Facebooku, zarówno właśnie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu, jak i Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Ogólnie staramy się tutaj w lokalnych mediach jakoś pokazywać, ale głównie właśnie to są te portale społecznościowe, przede wszystkim Facebook.
12: To super. Danke schön.
16: Danke.
17: Ja nazywam się Kornelia Gorzycka i tutaj razem z koleżanką przyszliśmy w ramach firmy i tutaj Fundacji ITW, Mariusz Gorzycki. No i przyszliśmy się dowiedzieć tutaj więcej na temat możliwości zorganizowania działań z zakresu właśnie tutaj Fundacji. My działamy już bardzo długo, ale jako firma, tutaj już ponad 10 lat, głównie z klubami młodzieżowymi, z seniorami, a teraz byśmy chcieli bardziej to pogłębić w ramach działań fundacyjnych.
12: Dlaczego akurat pomysł, żeby zajmować się tym samym, tylko jako fundacja?
17: Generalnie, jeżeli chodzi o środki tutaj dla osób prywatnych i firm, no to są bardzo ciężkie do zdobycia. Tutaj działamy tylko i wyłącznie z zakresu lokalnej grupy działania. A jeżeli chodzi o fundację, to chcielibyśmy bardziej właśnie to poszerzyć i działać też dla większej ilości seniorów.
12: Jaki projekt realizujecie?
17: Tutaj, jeżeli chodzi o te projekty, no to one są głównie aktywizacyjne. Chodzimy z nimi do teatru, mają zajęcia sportowe, jeżeli chodzi o różne wyjazdy, na przykład na termy, na wyjazdy do Grudziądza czy do Ciechocinka, co często dla seniorów jest bardzo ciężkie do zorganizowania, jak i również mają tutaj spotkania z psychoterapeutą, z psychologiem, więc tak naprawdę ten zakres jest dosyć spory i obszerny, jeżeli o to chodzi.
18: Nazywam się Sebastian Gotowicz, jestem członkiem Fundacji InfoSec, zajmujemy się szeroko pojętym tym bezpieczeństwem informacyjnym, ale też przede wszystkim skupiamy się nie tylko na działalności naukowej, ale też staramy się propagować naszą wiedzę. Naszym takim produktem flagowym jest drugie Forum Bezpieczeństwa i Przemysłu Obronnego w Toruniu. Mieliśmy już dwie edycje, teraz właśnie przygotowujemy się do trzeciej edycji, także to jest nasz taki flagowy produkt, jeśli chodzi o działalność organizacji.
12: No, dopytam się, czym jest to bezpieczeństwo informacji?
18: Bezpieczeństwo informacji to jest bardzo szeroki termin z tego względu, że informacja jest czymś z jednej strony niedostępnym, niedotykalnym, ale otacza nas całościowo. Jesteśmy zanurzeni w świecie informacji. Wszystko jest informacją, wszystko może być informacją. Ten obraz, który jest na ścianie, nasza rozmowa, wszystko jest informacją, więc to bezpieczeństwo informacyjne jest niczym taka higiena. Jeśli chcemy mieć zdrowe zęby, musimy codziennie te zęby szczotkować, dbać o nie. Jeśli potrzebujemy zachować bezpieczeństwo naszej organizacji, szerzej państwa, ale rodziny, musimy dbać o bezpieczeństwo informacyjne, żebyśmy nie padli ofiarą ataków informacyjnych. To nie muszą być szeroko pojęte jakieś ataki ransomware, ale to może być zwykła propaganda, która ma różne odcienie, także ta kwestia jest bardzo, bardzo zaawansowana.
12: To brzmi jak coś, czym każdy powinien się zainteresować, a dajecie możliwość, żeby się właśnie zainteresować, żeby trochę tego tematu liznąć tutaj w Toruniu?
18: Oczywiście tak, zapraszamy wszystkich od razu już na trzecią edycję forum, ale także zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, prowadzimy różne warsztaty, także jesteśmy szeroko otwarci dla zwykłych mieszkańców Torunia, bo to dla nich jest przede wszystkim też drugie forum bezpieczeństwa, nie tylko dla ekspertów, nie tylko dla naukowców czy też wojskowych, ale przede wszystkim dla zwykłych osób, które funkcjonują codziennie w tym świecie i są szczególnie narażone na różne ataki informacyjne.
12: A kiedy i gdzie to forum?
18: W przyszłym roku, w czerwcu, w połowie czerwca. Dokładna data będzie jeszcze najprawdopodobniej doprecyzowana, ale zapraszamy już na połowę czerwca przyszłego roku.
19: Bartosz Podolski,
12: Z organizacji Fundacja Serce i Pasja zajmujemy się łączeniem pokoleniowym seniorów, młodzieży, dzieci, więc tutaj robimy różne projekty skierowane tak międzypokoleniowo. Widzimy, że jest taka potrzeba. Młodzi potrzebują tego doświadczenia senioralnego, a seniorzy potrzebują tej młodości, tej takiej żywotności.
19: Na jakim obszarze działać?
12: My nie ograniczamy się, bo działamy na obszarze kujawsko-pomorskim. Mamy projekty w Grudziądzu, mamy projekty w Toruniu, w Bydgoszczy, w Inowrocławiu, a siedzibę mamy w Osieku nad Wisłą, to jest koło Torunia.
19: No, przepiękne miejsce. Gdzie możemy dowiedzieć się o Waszej działalności, o tym, co proponujecie i kogo zapraszać?
12: Znajdziecie nas na Facebooku Serce i Pasja i mamy też stronę serceipasja.pl i tam są wszystkie informacje o projektach, naborach.
19: A jakieś takie największe wydarzenie w trakcie roku, które organizujecie?
12: Organizujemy jeszcze takie wydarzenia związane z konferencją Uwierz w siebie. To są takie większe wydarzenia. Tutaj już to jest impreza biletowana i tutaj zbieramy środki właśnie na nasze działania fundacyjne. Teraz to wydarzenie będzie w Siedlcach.
19: A więc kiedy?
12: 24 października.
19: No to już niebawem, to tak. Powiedzmy o nim jeszcze dwa słowa.
12: To jest impreza, która zbiera prelegentów, mamy ich 10, którzy opowiadają na bazie swojej historii jakąś lekcję, jak sobie poradzili z różnymi wyzwaniami i dają szansę tym, którzy są na sali, żeby rozwiązali swoje problemy.
19: Fajnie to brzmi, aż żałuję, że w Siedlcach, a nie w Toruniu, bo kawałek mamy tam.
12: Kawałek jest, natomiast pewnie w Toruniu też będziemy organizować, więc oczywiście można nas śledzić na stronie.
20: Nazywam się Wila Maskaruża, Stowarzyszenie Aktywna Twierdza.
19: No to pochwalmy się, czym się zajmujecie na co dzień, no i co jest waszym obecnie oczkiem w głowie?
20: Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim promocją fortyfikacji toruńskich. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi poznało obiekty, które są dostępne. Mówimy o jej historii, o tym, co obecnie robimy i co chcemy robić w przyszłości również z tymi obiektami.
19: Ale te obiekty są w dużej części albo w prywatnych rękach, albo pozamykane na trzy spusty. Jest jakaś taka tendencja, żeby jednak je otwierać?
20: Tak. Dobrym takim przykładem jest Święto Twierdzy Toruń, które miało miejsce w czerwcu. Również, że tak powiem, my jako stowarzyszenie działające przy Forcie IV zajęliśmy się całą organizacją wydarzenia w tymże obiekcie. Współpracujemy ściśle z Muzeum Twierdzy Toruń, do którego również bardzo warto zajrzeć i zwiedzić tam wystawę.
19: To zaprośmy jeszcze, gdzie możemy znaleźć informacje na temat Waszej działalności?
20: Zapraszamy nas na stronę na Facebooku Stowarzyszenia Aktywna Twierdza i również zapraszam Państwa na szturm na fort, który odbędzie się w weekend w listopadzie, w pierwszy weekend. Będzie pokaz rekonstruktorów, będą zwiedzania, będzie ognisko, także serdecznie zapraszamy.
1: I tak moglibyśmy rozmawiać bez końca, bo według bazy orbitoruń.pl w naszym mieście zarejestrowanych jest ponad 950 organizacji pozarządowych. Powodzenia w pisaniu wniosków i przy realizacji projektów.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Wielkie sportowe święto już przed nami. No, można powiedzieć, że druga część tego święta, no bo pierwszą mamy za sobą, no i w Toruniu świętujemy. We Wrocławiu nastroje są trochę inne, ale no, wiem, że wiara tam jest cały czas mocna. Ja nazywam się Gustaw Nowak, a ze mną jest Michał Waszkiewicz, nasz redakcyjny ekspert do spraw sportu, zwłaszcza tego czarnego. Cześć.
21: Dzień dobry, cześć.
1: No właśnie, jak te nastroje we Wrocławiu? Czy już złożyliście broń, czy raczej szykujecie się do walki?
21: Nie wiem, czy jestem godzien, żeby liczby mnogiej używać w tej sytuacji i mówić w imieniu wszystkich kibiców. Jeśli pytasz o mnie osobiście, to ja chyba broń złożyłem generalnie i wywieszam białą flagę. Mogę ci pogratulować i całemu Toruniowi i tej społeczności żużlowej w Grodzie Kopernika złotego medalu i obrony tytułu sprzed roku. Oczywiście to żużel.
1: Waszkiewicz, dziękujemy bardzo serdecznie.
21: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Żartuję oczywiście. Trochę pomówimy.
21: Znaczy, powiem ci tak, to jest żużel, więc wiadomo, że bez sensu byłoby dziś mówić, że ktoś wygrał tytuł przed drugim meczem. Widzieliśmy wszyscy, co dzieje się, nie wiem, w takim Gorzowie Wielkopolskim, który przecież miał walczyć o play-offy, a tymczasem sytuacja kadrowa jest dramatyczna. Dwa tygodnie przerwy między meczami, to jest sporo. Są zawody do objechania, na jedne, drugie, trzecie, więc różnie się może wydarzyć. Nie chciałbym, bo wtedy by to oznaczało, że ten tytuł czy wynik tego finału byłby w jakiś sposób niesprawiedliwy. sprawiedliwy, a dziś sprawiedliwością jest jednak złoto dla Torunia i srebro dla Sparty. To tak patrząc na to, jak oba kluby się prezentowały w meczach między sobą, bo oczywiście patrzymy na tabelę sezonu zasadniczego, Sparta była pierwsza, a Pator był drugi, więc można pomyśleć, że Sparta była faworytem. Ja miałem krótko przed tym pierwszym meczem takie spotkanie, ono było dość kuriozalne, bo w województwie łódzkim spotkałem osobę z Sieradza, osobę z Warszawy i dwie osoby z Wrocławia. Mieliśmy taką dyskusję o żużlu. Sami fani Sparty.
12: Zaczyna się jak dowcip.
21: Zaczyna się jak dowcip, tak. Nie było Ruska i Niemca w tej sytuacji. Natomiast wszyscy, mimo że dyskutowaliśmy jako kibice Sparty, bo ja jestem dziennikarzem, ale też i staram się być obiektywny i w tej rozmowie oczywiście jestem, Gustaw, ale nie będę nikogo oszukiwał. Od 36 lat jestem też kibicem Sparty Wrocław, więc ciężko, żeby to serce nie biło mocniej dla ekipy z Wrocławia. Te osoby, z którymi się spotkałem, to też kibice Sparty. Powiedzieliśmy sobie wprost, raczej będzie rzeź i mieliśmy takie przekonanie przed pierwszym meczem. I że jeśli nie będzie czwórki z przodu przy wyniku Sparty, to w rewanżu nie mamy żadnych szans. Taki był wydźwięk tej dyskusji w skrócie. No i skoro mówimy po meczu, w którym było 35-55 z perspektywy Sparty, czy są jeszcze szanse, to chyba nie ma. Wydaje mi się, że wynik jest zbyt wysoki, a Toruń zbyt mocny, żeby takie coś wypuścić. Wiadomo, że ten mecz pierwszy w Toruniu układał się tak, że wydawało się, że to może będzie zacięty dwumecz. Do pewnego momentu nawet sobie myślałem...
12: Bardzo, bardzo długo, tak?
21: Tak, w połowie tego meczu, przecież przypomnijmy, było 25-23 po 8 wyścigach. W tym 9 Sparta jechała na 5-1, a więc pachniało nawet 28-26 dla Wrocławian. To był taki moment też kluczowy, bo tego na wyścigu jednak Biuli z Janowskim nie dowieźli. Świetna też jazda Lamberta i Dudka. A mecz się odwrócił, końcówka, to wszyscy w Toruniu pamiętają. We Wrocławiu staramy się wymazywać to z pamięci. Te 3-15 w trzech ostatnich biegach. Natomiast wygrał zespół lepszy. To przede wszystkim. To możemy rozłożyć ten mecz na czynniki pierwsze, cały sezon i składy. Natomiast na dziś drużyną lepszą jest ekipa z Torunia, a dlatego nie spodziewam się jakiejś katastrofy z perspektywy Torunia. A we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim w tym meczu rewanżowym.
12: Ale dostrzegasz też jakieś błędy albo kwestie nieprzygotowania może po stronie Wrocławia, czy to tylko na stronę świetnej jakości drużyny toruńskiej to wszystko dodajesz?
21: Jeśli w połowie meczu jest tylko 25-23, ciężko mówić, że Sparta była źle przygotowana do tego spotkania. Tak, po prostu wydaje mi się, oczywiście dziś możemy gdybać, a więc gdyby nie padało, gdyby mecz nie był opóźniony, gdyby nie było folii, wydaje mi się, byłaby próba Toru oczywiście, na którą już nie było czasu. Natomiast wydaje mi się, że wtedy Toruń jeszcze lepiej wszedłby w mecz i nie byłby on zacięty od samego początku. Pytanie, czy na bardziej, nie wiem, suchym torze, po całym dniu ze słońcem, Sparta byłaby w stanie się dopasować w trakcie meczu. Wątpię. A myślę, że Sparta była dobrze przygotowana i dobrze rozczytała tor w tej początkowej fazie. Z kolei Torunianie się trochę pogubili. Wiadomo, że deszcz zawsze jest przekleństwem gospodarzy, którzy szykują sobie tor, a pogoda potrafi go całkowicie zepsuć, odwrócić warunki i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym żużlowcy z Torunia się spasowali, po prostu nie było podjazdu, mówiąc kolokwialnie. No tak to wygląda. Ja nie mam pretensji do nikogo we Wrocławiu. Oczywiście, z jednej strony, jeśli patrzymy na człowieka, który 2 lata z rzędu walczy o Mistrzostwo Świata i w 6 biegach przywozi raptem 6 punktów z 2 bonusami, mówi o Bradym Kercu, to można sobie powiedzieć, jak tak można, prawda, z taką średnią biegopunktową, jak można pojechać tak w wielkim finale. Z drugiej strony, pamiętamy zeszłoroczne występy Bradyego Kerca w Toruniu, ligowy mecz z tego sezonu, średnio mu się jeździ na tym toruńskim owalu i dlatego też nic specjalnego nie pokazał. Martwi mnie tylko to i może niepokoi z perspektywy Sparty Wrocław, że jednak najlepszym zawodnikiem tego meczu obok Artiema Łaguty był facet, który przez 4 miesiące nie jeździł na żużlu, bo zamał nogę na pół, a mówimy o kości udowej, która teoretycznie nie powinna się tak łamać. Więc Daniel Biuli wraca po ponad 4-miesięcznej przerwie i jest najlepszym zawodnikiem Sparty Wrocław. To oczywiście jest jakiś kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o seniorów Sparty. Natomiast Z drugiej strony, jeśli najsłabsze ogniwo seniorskie, zostawmy Norika de Dorna, który wiadomo, że są mecze, w których punkty przywozi i naprawdę pojechał sezon moim zdaniem znakomity i ponad stan. Natomiast jeśli korem tego...
12: Jest uwielbiany, może,
21: nie dziwię się, nie dziwię się, bo nie było...
0: Ta jego osobowość.
21: Ale też nie było oczekiwań.
12: Sympatyczny.
21: Nie było oczekiwań od chłopaka, który dowozi zdecydowanie więcej punktów niż każdy się spodziewał. Też bym pokochał takiego zawodnika. To jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast mając w takim sztosie i w takim gazie Sajfudinowa, Mikkelsena, Lamberta i Dudka, no nie da się właściwie przegrywać meczów wysoko. To też mówię pod kątem tego rewanżu, tak? Bo jeśli Sparta odskoczy, jest szansa na taktyczne rezerwy. No ilu tych seniorów może mieć gorszy dzień we Wrocławiu? No nie czterech, tak?
0: Wspomniałeś Dudka, to jeszcze ci się wtrącę. Niektórzy kibice mieli pewne zastrzeżenia, że nie dowiózł samych trójek, ale myślę, że te jedynki, które wyrwał, były bardzo cenne.
21: No jeśli jeden z liderów przywozi 8 punktów z dwoma bonusami i jest najsłabszym z tej czwórki, a to jest 8 punktów z dwoma bonusami, to chyba nie jest źle i chyba nie ma mieć co pretensji do Patryka Dudka, który też jedzie bardzo dobry sezon. Początek był niemrawy, ale potem już było znakomicie i jest liderem tego zespołu pełną gębą, choć średniej biegopunktowej nie ma najwyższej w zespole. No nie ma słabych ogniw. No juniorzy u siebie dowożą. Oczywiście. Myślę, że i Mikołaj Duchiński, i Antoni Kawczyński w tym meczu we Wrocławiu pewnie nie błysną. No, na wyjeździe będzie im ciężko o punkty. A z drugiej strony akurat
0: myślisz,
21: no tutaj...
0: że Antek to junior tego sezonu?
21: Odważna teza. No biorąc pod uwagę to, ile punktów zdobywał i to, gdzie jest dzisiaj Toruń, myślę, że można. No nie było Wiktora Przyjemskiego z zeszłego sezonu, tak żeby jednoznacznie powiedzieć, nie no, no chłop jeździ na poniomie seniorów. Więc oczywiście wiemy wszyscy, gdzie są wady i słabości Antoniego Kawczyńskiego, skoro już przeskakujemy do tego tematu. Jednak dystans i tego, i to, jak on sobie radzi na przestrzeni czterech okrążeń, no nie są jego najmocniejszą stroną. Jest to zawodnik, który często te znakomite pozycje, bo startowcem jest wybitnym, a na dystansie traci. Ale tak, no jest młodzieżowcem. Był pewien moment i okres, kiedy w Toruniu chyba już wszyscy myśleli, że nic z tego nie będzie. A no dziś jednak wygląda zdecydowanie lepiej niż mistrz świata juniorów, czyli Mikkel Andersen w barwach Sparty Wrocław. To z kolei zupełnie osobna historia. To jest zawodnik, którego mam wrażenie już dziś z walki o najważniejsze trofea i medale w przyszłości wykluczyła fizjonomia, gdyż Mikkel Andersen w ciągu ostatniego roku po prostu za bardzo urósł. I to jest niestety, ale dla żużlowca także pocałunek śmierci. On jest za wysoki. Oczywiście Rafał Dobrucki chociażby kiedyś był wysokim żużlowcem, ale cierpi na tym sylwetka. Widzimy, jak Mikkel Andersen jest koślawy na dystansie. A zrobił się cięższy i oczywiście jest mistrzem świata juniorów, ale myślę, że jakiejś wielkiej kariery przed nim nie ma. Wracając do Kawczyńskiego, bo to cię pewnie bardziej interesowało. Wydaje mi się, że i on, i Mikołaj Duchiński we Wrocławiu no, nic wielkiego nie zrobią, ale to nie będzie miało znaczenia.
0: No to kto? Kto zrobi? Zwłaszcza po stronie wrocławskiej. Ja tutaj w Toruniu, obserwując pierwszy finał z wysokości trybun, naprawdę byłem pod wrażeniem Łaguty i za każdym razem, kiedy Łaguta nie dowoził trójki, to byłem pod wrażeniem toruńskich zawodników, że jakieś patenty, jakieś sposoby na tego zawodnika udaje się znaleźć.
21: Powiem tak, gdyby warunki były jednakowe w takim sensie, że nie może by się nie zmieniły do końca meczu, albo Toruń by nie odnalazł lepszych ustawień, to może byłbym pod wrażeniem Łaguty, ale jak mówimy o zawodniku, który jedzie w trzech decydujących biegach, przegranych 1-5 od 13 do 15 i w obu przywozi, w sensie w obu, we wszystkich trzech przywozi raptem 2 punkty i zdobywa je tylko i wyłącznie na Kercu, który był ostatni, to mi ciężko Łagutą się zachwycać. Miał znakomite wejście w mecz, ale potem różnica prędkości między nim, Sajfudinowem, Dudkiem czy Lambertem była ogromna. Ogromna. To była przepaść. Oni go objeżdżali jak juniora, nawet jeśli start był niezły.
0: Często musiał walczyć sam przeciwko dwójce.
21: No tak, oczywiście, że tak. Natomiast wychodząc dobrze ze startu i mając taką prędkość jak na początku, pewnie jednak dowiózłby trochę więcej punktów. Nie wiem, czy powygrywałby te biegi. Natomiast, no, on też popełnił błędy. Coś poszło w złą stronę, tak? Łaguta też zrobił się wolny. Natomiast tak, czego się spodziewać w tym meczu rewanżowym? Łaguta będzie szybki na dystansie całego meczu, bo Tor we Wrocławiu nie stanowi większej tajemnicy. Niestety dla większości drużyn i dla Torunia też nie będzie. To jest stosunkowo prosty tor i myślę, że Piotr Protasiewicz nie będzie szukał kwadratury koła. dlatego, że może tylko i wyłącznie zrobić krzywdę swoim zawodnikom, tak? Więc myślę, że postawimy na sprawdzone rozwiązania i po prostu będziemy liczyć na to, że nasi zawodnicy będą fruwać pod płotem i będą po prostu szybsi. Jestem w stanie uwierzyć, że Kertz, Łaguta i Biuli mogą być na pewnym etapie tego meczu niełapalni. Mogą, ale to nie wystarczy, znowu. To absolutnie nie wystarczy na to, żeby pokonać tak dobrze ułożony toruński zespół, bo on nie ma luk, nie ma luk. A nawet jeśli Norik Bledorn przy całej sympatii twojej dla tego zawodnika i całej toruńskiej społeczności zrobi, nie wiem, 2 czy 3 punkty, a może 0, jeśli juniorzy nie dowiozą, to myślę, że Sajfudinow, Mikkelsen, Lambert i Dudek są w stanie spokojnie, mając możliwość jeżdżenia po 6 razy, jeśli Sparta ucieknie, zrobić po te 10 punktów. I to wystarczy do tego, żeby mieć 40 i żeby obronić tytuł.
2: No zwłaszcza myślę Mikkelsen, który w tych najważniejszych momentach sezonu no pokazuje, że stać go nam naprawdę wiele.
21: Choć akurat Mikkelsen z tym torem we Wrocławiu ma dość trudną relację, więc to też na dwoje babka wróżyła, tak? Czyli jeśli Mikkelsen no dobrze zobaczymy. Nie wejdzie w mecz, to oczywiście może być gorzej. No natomiast Sajfudinow, Lambert we Wrocławiu, no nie. Nie, to tak, no, że zobaczymy. Oni przywiozą po 6-7 punktów.
2: Trzymam, ściskam kciuki za Spartę, no bo chciałbym jednak przeżyć trochę emocji, trochę się poekscytować tym spotkaniem rewanżowym.
21: No jasna sprawa, jakby inaczej, z perspektywy kibica, bo to było świetne widowisko, żeby była jasność jeszcze, tak? Bo patrzymy na wynik, ktoś może nie widział tego meczu, wątpię, by w Toruniu były takie osoby, które się tym interesują, tego nie widziały. Ale to było świetne widowisko, to było widowisko godne finału, tam była znakomita liczba mijanek, wiadomo, głównie mijali toruńscy żużlowcy, natomiast widowisko było świetne, absolutnie świetne. I ja żałuję tylko dlatego, nie z uwagi na to, że bliżej mi do Sparty Wrocław tego wyniku, tylko właśnie dlatego, że boję się, że nie wiem, po 8., 9. biegu to będzie rozstrzygnięte. Ze szkodą dla finału. Byłoby super, gdyby już ten Toruń, jeśli ma wygrać, niech wygra, ale gdyby to się rozstrzygało, nie wiem, w nominowanych, byłoby cudownie, tak? Temperatura by rosła i byłoby jeszcze fajniejsze widowisko. Ja myślę, że to będzie fajny mecz, ale to nie jest tak, że w 14 czy 15 biegu cokolwiek będzie się rozstrzygać. Myślę, że Toruń weźmie to szybciej i spokojnie już te biegi nominowane będzie mógł sobie nawet wypuścić Antka, Mikołaja czy Norika, żeby sobie w tych biegach pojechali, bo już złote medale na szyi będzie można wieszać.
2: No to co? No to fajnego meczu sobie i tobie życzę i wszystkim nam. Przypomnę, że w Toruniu 4 października będzie strefa kibica w Arenie Toruń. Pewnie już mamy zakupione konfetti. Nie wiem, czy we Wrocławiu jest taka potrzeba. Może będzie oszczędzane właśnie na konfetti, na zimnych ogniach.
21: Już oszczędziliśmy na biegopunktówce dla zawodników Sparty w meczu w Toruniu, więc myślę, że uzbierało się na konfetti, biorąc pod uwagę, że stawki we Wrocławiu nie są małe, a jednak liderzy zawiedli. Więc na konfetti to mamy pieniądze, nawet na droższego szampana pewnie by się znalazły. Pytanie, czy jest sens to kupować? Moim zdaniem nie, niestety.
2: No zobaczymy. Dzięki bardzo. Michał Waszkiewicz, ekspert sportowy z naszej redakcji, był razem z nami. Ja nazywam się Gustaw Nowak. No i co? Kibicujemy.
10: Reporterów Meloradia Toruń.
3: To jedno z miejsc tworzących magię Torunia. Wystarczy krótki spacer spod ratusza, by znaleźć się w zielonej oazie pełnej fauny i flory. Gustaw Nowak tym razem zaproszę na ulicę Bydgoską 7 do ogrodu zoobotanicznego. O tym wyjątkowym miejscu, jego historii, o słoniu, którego nigdy tam nie było, a także o zasadach, jakich warto przestrzegać, będąc w zoo, zapytałem na miejscu. Zapraszam.
2: Jesteśmy w ogrodzie zoobotanicznym w Toruniu. Tutaj podkreślę, zoobotanicznym. W różnych miejscach różnie ogrody się nazywają, ale w Toruniu mamy zoobotaniczne. Oto dlaczego tak jest, zapytam panią Beatę Gęsińską, dyrektorkę ogrodu. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No dobrze, no to skoro padło pytanie już pierwsze na początku, no to odpowiedzmy na nie. Zoobotaniczny dlaczego?
22: No tak, nazwa ogrodu, powiem szczerze, jest taka dla niektórych osób jeszcze problematyczna, bo bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że ile u was do ogrodu botanicznego kosztuje na przykład bilet? Zawsze poprawiam, że to już jest zoo. Jednak ilość zwierząt, jaką mamy i tutaj nasze sukcesy hodowlane, no uprawniają nas do posługiwania się tym określeniem jako ogród zoologiczny pełno prawny. Natomiast ogród botaniczny funkcjonuje w pamięci wielu Torunian, gdyż w zasadzie od początku jego tutaj powstania, czy też przekazania przez Gottlieba Schulza Gimnazjum Królewskiemu w Toruniu, aby służył edukacji dzieci i młodzieży, aby uczyły się tutaj uprawiać właśnie rośliny, ta nazwa botaniczna cały czas funkcjonowała. Zwierzęta, przypomnę, zaczęły trafiać do naszego ogrodu dopiero w latach, tak, pod koniec lat 60. dzięki Polakowi, który na stałe mieszkał w Argentynie, zajmował się właśnie handlem dzikimi zwierzętami, pan Arbert Sadecki. On tutaj marzył, aby w Toruniu powstało takie zoo z prawdziwego zdarzenia. No troszeczkę te jego marzenia stały w sprzeczności z miejscem i przede wszystkim powierzchnią tego terenu. No ale to za jego sprawą trafił tutaj bardzo znany i popularny przez wiele lat jak o imieniu Tobiasz. Trafiły tu pierwsze lamy. Także no, zaczęło się to oczywiście powoli przekształcać tak troszkę samoistnie w ogród zoologiczny.
19: Dobrze, ale to dopiero lata 60., od kiedy funkcjonuje to miejsce.
22: My mamy zawsze problem z tymi precyzyjnymi datami. Jeśli chodzi o datę założenia, też nie potrafimy jednoznacznie wskazać jej, dlatego przyjmuje się, że data powstania czy też zagospodarowania tego terenu wiąże się z datą nabycia go przez pierwszego właściciela, czyli Joachima Gottlieba Schulza, a miało to miejsce w 1797 roku. I tej daty jakby się trzymamy, aczkolwiek czy to jest data założenia zoo jako, czy też ogrodu w ogóle zoobotanicznego, no na pewno nie, bo pierwotnie był to teren prywatny, aczkolwiek od początku jego właściciel z zamiłowania botanik sprowadzał z różnych części Europy ciekawe okazy i to powoli właśnie taki charakter ogrodu botanicznego nabierało.
19: Jeszcze raz pani powtórzy ten rok?
22: 1797.
19: O raju, no to wiele, wiele lat temu. Dwa wieki ponad.
22: No tak, tak, tak. Nasza historia tutaj jest rzeczywiście długa i bogata. Ale mówię, nie jest to stricte historia ogrodu zoobotanicznego. Później mówię, teren został jakby zaadoptowany przez Gimnazjum Królewskie w Toruniu, później przynależał już do Domu Kultury, cały czas funkcjonował jako ogród botaniczny i było to takie miejsce, gdzie osoby zainteresowane, dzieci, młodzież właśnie uprawiały sobie jakieś tutaj poletka, pracowały, a mówię, w latach 70. zaczęły te pierwsze zwierzęta tutaj się pojawiać. Te transporty, jakie tutaj miały trafić, to były w ogóle ambitne, jakieś żyrafy, jakieś po prostu zwierzęta naprawdę takie egzotyczne, całkiem dużych gabarytów. Z racji braku warunków trafiły do innych placówek takich typowych ogrodów zoologicznych w Polsce. Natomiast, no mówię, u nas zostały nieliczne. Oficjalna nazwa, jaką mamy teraz, została w latach 90. przypisana temu miejscu. W zasadzie jest to autorski pomysł pana Piotra Demickiego, lekarza weterynarii, tutaj też pełnił rolę kierownika właśnie tego miejsca. I w zasadzie tak, patrząc na wszystkie ogrody w Polsce, to takie o nazwie zoobotaniczny nie występują poza naszym. Także mamy coś wyjątkowego w nazwie, acz myślę, że nie tylko w nazwie.
19: No właśnie, miałem o to pytać. Uprzedziła mnie pani. Czyli jesteśmy wyjątkowi w skali Polski. No jest to wspaniałe miejsce. Tym bardziej podoba mi się, że jesteście w takiej dolinie. Trzeba zejść tutaj do was. Podejrzewam, że to pewien mikroklimat się tutaj tworzy. No i też pewna strefa ciszy. Pewnie jest takie naturalne odgrodzenie od ulicy Bydgoskiej, która nie jest hałaśliwa, no ale gdyby to wszystko było na tym samym poziomie, to mogłoby pewnie zwierzętom trochę przeszkadzać.
22: Tak, dokładnie wszystkie te czynniki u nas występują, czyli ta cisza, specyficzny mikroklimat. Cieszymy się tym, że właśnie możemy też zwierzętom zapewnić większą ciszę niż gdzieś tam, gdyby to było faktycznie przy ulicy, chociaż one przywykają bardzo szybko i ten odgłosy ruchu ulicznego są dla nich takim naturalnym czynnikiem, który już po prostu na nie w ogóle nie wpływa, nie widzimy żadnych jakichkolwiek negatywnych zachowań, nawet jeżeli tam przejeżdża jakiś bardziej hałaśliwy samochód, to nie reagują po prostu już na to. Jest to element ich środowiska naturalnego.
12: Jaka jest misja Ogrodu Zoopotanicznego? No bo działacie nie tylko komercyjnie, ale też macie cel przed sobą.
22: No oczywiście, tutaj komercja to jest zupełnie daleki plan. Wszystkie ogrody zoologiczne współczesne przede wszystkim mają za zadanie ratowanie tych zagrożonych, najbardziej zagrożonych gatunków. Oczywiście nie tylko takie zagrożone skrajnie w ogrodach żyją, bo poza tą funkcją oczywiście funkcja edukacyjna, a chociażby kontakt z takimi kozami, owieczkami, jaki jest też u nas możliwy, daje bardzo dużo. Właśnie dzieci czasami po raz pierwszy widzą na żywo kozę, mogą dotknąć wełny owcy i to też jest dla nich nieocenione doświadczenie. Ja zawsze się powtarzam, że jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, że ogród nasz jest taką oazą zieleni w centrum miasta, bo zaledwie 15 minut od tej słynnej toruńskiej starówki możemy się znaleźć w takim właśnie zupełnie innym świecie.
12: Wy macie chyba na koncie takie małe sukcesy w związku z tymi gatunkami zagrożonymi wyginięciem u was. One chyba dobrze się czują, no i przychodzą na świat nowe pokolenia.
22: No tak, oczywiście ludziom ogrody zoologiczne kojarzą się słoniem z żyrafą i bardzo często mamy takie zapytania, tak? A jest u was słoń, a jest żyrafa, a będą? Nie, nie będzie. Nie będzie tak dużych gabarytowo zwierząt. Ale to nie znaczy, że placówka nie może być atrakcyjna, nie może wypełniać właśnie tej roli głównej, czyli ratowania gatunków. No i my tutaj postawiliśmy na właśnie te nieduże koty, jakimi są chociażby taraje. I naprawdę tutaj mamy taki światowy sukces, bo poza naszym ogrodem na świecie bardzo jakoś słabo się rozmnażają. Tutaj po raz pierwszy w historii ogrodów zoologicznych w Polsce właśnie także te taraje postanowiły u nas się urodzić. To jest nasz niewątpliwy sukces. Rozmnożenie pandek rudych, pancerniki bolita to także gatunek na liście tych cennych, który regularnie u nas się rozmnaża.
12: Wspaniałe są to zwierzęta. Pani wymienia tutaj gatunki. Powiedziała też pani o tym, że osoby przychodzące chętnie zobaczyłyby słonia. Pozwolę sobie zażartować, że Toruń jest tak specyficznym miastem, że prędzej słoń przejdzie traktem po Starym Mieście niż zjawi się w zoo. No ale to nawiązanie do dawnej historii.
10: Poznaj miasto.
3: Gustaw Nowak, przypomnę, jesteśmy przy ulicy Bydgoskiej 7 w ogrodzie zoobotanicznym, miejscu przyciągającym prawdziwe tłumy. Odwiedzając zoo, warto pamiętać jednak o tamtejszym regulaminie. Zoobotaniczny savoir-vivre przybliża dyrektorka ogrodu Beata Gęsińska. Wracamy do rozmowy.
10: Poznaj miasto.
12: O czym trzeba pamiętać, będąc w ogrodzie zoobotanicznym? No bo zdaje się, trochę o tym zapominamy, o tym, że panują tutaj ścisłe zasady, że trzeba podporządkować się temu dobrostanowi zwierząt i roślin.
22: Dokładnie. Dobrostan to słowo klucz, które nie tylko my jako tutaj pracownicy staramy się zachować, ale również osoby, które tu przychodzą z zewnątrz. Hałasowanie, bieganie, pukanie w szyby, aby zwierzę, nie wiem, zareagowało, spojrzało. To są te zachowania, które oczywiście nie powinny mieć miejsca. No i ulubione zajęcie, czyli dokarmiamy zwierzątka. Nie wiem, na czym to polega, że największą radość wszystkim sprawia dokarmianie, karmienie. Wychodzimy naprzeciwko tym potrzebom zwiedzających. Jest możliwość zakupienia specjalnego granulatu w kasie bezpiecznego, ale też ten granulat służy tylko i wyłącznie do karmienia kóz i owiec. Natomiast no, osoby czasami próbują wszystkie inne zwierzęta nim karmić. No to nie jest zalecane jak najbardziej. Natomiast poza karmieniem wprowadziliśmy jeszcze jedną tutaj możliwość kontaktu z kozami. Przy wybiegu kóz zawieszone są takie szczotki, takie śruberki, gdzie zachęcamy, aby zwiedzający dla odmiany nie karmili, ale poszczotkowali, wyczesali brodę koziołkowi. Właśnie dla kóz jest to wielka przyjemność, bo one lubią się drapać, lubią się ocierać, także tutaj teraz...
12: No, mają spa wtedy.
22: Tak, dokładnie, mają spa. To jest usługa dla zwiedzających bezpłatna, więc myślę, że taka obopólna radość na pewno poprawia dobrostan zwierząt. Także proszę pamiętać, aby naprawdę niczego do ogrodu, żadnego ogrodu nie przynosić z domu, chlebka czy też, nie wiem, innych produktów, które się wydają świetne do nakarmienia zwierząt. Nie. To może spowodować naprawdę duże, duże problemy. Jedyny to jest właśnie granulat, ale też nie tak bez ograniczeń, ponieważ nasze kozy i owce jadłyby, aż może by czasami pękły, a więc panie w kasie wiedzą, jaki jest limit dzienny sprzedaży tych paczuszek, a zatem no kto pierwszy, ten lepszy. W pewnym momencie dochodzi określona liczba i nie, niestety więcej nie można zakupić, bo no musimy dbać o to, aby jednak przeżyły takie licznie odwiedzane przez osoby tutaj weekendy.
19: No to już wiemy co i jak. Ile osób pracuje w tym miejscu? No i jakie to są osoby? Chyba pasja to jest coś, co je łączy.
22: No tak, teraz jakby zatrudnienie w ciągu roku też nie jest jednakowe. Największa liczba to jest oczywiście tutaj w pełni sezonu. 18 osób. Trzon to opiekunowie zwierząt, tak? Tutaj praca obowiązuje 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, a zatem ci opiekunowie się muszą zmieniać. Jeden ma wolne za dyżur sobotnio-niedzielny, ktoś tam go zastępuje. Więc taka osoba no, musi sobie radzić i przede wszystkim być ciekawa, ambitna i dociekliwa.
19: No to masa pracy, ale podejrzewam, że osoby są zadowolone, szczęśliwe, no bo szczęśliwe są też zwierzęta, a to przecież najważniejsze. Czas niestety nie jest z gumy, musimy pomału kończyć, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o kilku rzeczach, o tym, że na przykład organizujecie tutaj w trakcie roku wiele ciekawych inicjatyw, więc warto być na bieżąco, warto śledzić wasze poczynania gdzieś na fejsie albo na stronie internetowej. Nie powiedzieliśmy też, tu chciałbym jeszcze prosić panią o słowo, o honorowej adopcji, do której zachęcamy.
22: No oczywiście jest taka forma wsparcia i cieszy to, że firmy bardzo często same się do nas zgłaszają właśnie i albo już mają pomysł, jakie zwierzę by chciały zaadoptować, albo czasami proszą o poradę. Bardzo ciekawe jest, że przeważnie właśnie bardzo dużo mamy adwokackich kancelarii. Tak, także to jest też bardzo taka dla nas ciekawe doświadczenie, że zwierzęta mają swoich adwokatów.
19: My też możemy zostać takimi adwokatami, czy raczej po prostu wspierającymi zwierzęta, wspierającymi toruńskie zoo. Właśnie można mówić zoo, czy wolicie tę pełną nazwę ogród zoobotaniczny?
22: Nie, w skrócie oczywiście mówimy zoo, no wiemy o co chodzi. To jest dla nas taki jednak priorytet, aczkolwiek no ta botanika też jest ważna i w edukacji i mówię, wybieg bez obsadzenia go roślinami, no to jest pustynia, tak? Dlatego może być zoo, nie mamy z tym problemu. Tylko, no, że jest tylko botaniczny nazwany nasz ogród, to zawsze poprawiam taką osobę.
19: Dobrze, tych planów podejrzewam bliższych i dalszych jest sporo. W realizacji ich wszystkich trzymam oczywiście powodzenia, trzymam kciuki i życzę powodzenia. A rozmawiałem z panią Beatą Gęsińską, dyrektorką Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.
22: Dziękuję i zapraszamy serdecznie do nas na Bydgoską 7.
19: Gustaw Nowak, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie 2. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Nareszcie ruszył nowy rok szkolny, tak wyczekany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nic, tylko spakować się, zakasać rękawy i chyżo ruszyć na lekcje. Cóż za radość. Gustaw Nowak, zapraszam wesoło, bo i wesołe nastroje towarzyszą społecznościom 70 toruńskich placówek edukacyjnych, w których no już jakiś czas rok szkolny trwa. To łącznie około 30 tysięcy uczennic i uczniów oraz 4 tysiące pedagogów i pracowników administracji. Aby to wszystko sprawnie hulało, miasto wydaje 911 milionów złotych, a to kwota tylko za ten rok, z czego państwowa subwencja to zaledwie 276 milionów. Sporo zatem dokładamy, ale skupiając się na liczbach, nie sposób uciec od danych demograficznych. I tu już tak kolorowo nie będzie. Właśnie niskie statystyki dzietności kładą się cieniem na z roku na rok coraz skromniej celebrowany początek września. Trudno walczyć z tym trendem, ale miasto wdraża pewne rozwiązania. O ich przybliżenie poproszę teraz prezydenta Pawła Gólewskiego, a za chwilę pomówimy jeszcze o roku szkolnym.
10: Analizujemy to w sposób już bardzo szczegółowy. Nasze analizy doprowadziły do współpracy, czy nasze przemyślenia doprowadziły do współpracy z partnerami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tu mamy już prace, które się rozpoczęły, już pierwsze efekty w pewnych konstatacjach, w pewnych analitycznych materiałach widać. Zespół pani profesor Elżbiety Grzelak-Kostulskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz my wszyscy, którzy jesteśmy po stronie Urzędu Miasta Torunia, Wydziału Edukacji, Toruńskie Centrum Usług Społecznych i oczywiście patronuje temu wszystkiemu pani prezydent Dagmara Zielińska, rozpoczynamy pracę nad pakietem demograficznym. Analizą demografii w szczegółach, te szczegóły nie będę ukrywał, one są mrożące, jeśli chodzi o dane, o statystyki, o to, co chociażby wyszło w placówkach oświatowych, jeśli chodzi o kolejne nabory na rok szkolny 2026-2027. Mamy już pewne przemyślenia na ten pakiet propozycji, rekomendacji, jeszcze kilka miesięcy będziemy czekać, ale chciałbym ogłosić, że takie prace nad pakietem demograficznym się rozpoczęły, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, musimy przeanalizować dokumenty, musimy przeanalizować statystyki GUS-owe, posiłkujemy się, bo patrzymy na inne miasta fenomenalne w tym zakresie, jest Sosnowy, więc tu się kontaktujemy z władzami miasta Sosnowca, także podglądamy, jak tego typu polityki są kreowane właśnie tam.
9: Spójrzmy na dane obrazujące demografię w Toruniu.
10: Znowu patrzymy na urodzenie. urodzenia. Porównując dwa lata, rok 2025, który zakończyliśmy z sumą urodzeń na poziomie 934, do roku na przykład 2019, kiedy tych urodzeń było 1630, odczuwamy naprawdę, jest to analiza, która może nas przyprawić o gęsią skórkę i czasami zastanawiamy się, do czego nas to doprowadzi w kontekście tego, jak bardzo będziemy musieli się dostosować do tej depopulacji, ale również analiza, rozmowa z ludźmi, pani profesor, doprowadziła nas także do analiz pogłębionych. Zaczęliśmy patrzeć na to, ile w tych pulach dzieciaczków, które się rodzi na terenie gminy miasta Toruń, to są dzieci tak zwane pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I to nas doprowadza również do bardzo smutnych wniosków, bo o ile rok 2019 w tej puli 1630 osób, które się urodziły, tam mamy ponad 900 dzieciaczków drugich, które się urodziło, o tyle rok 2025 z sumą urodzeń ogólnych powyżej 934 mamy 306 dzieciaczków drugich. Jak patrzymy na dzieciaki trzecie, czwarte, piąte, to jest jeszcze gorzej, to tylko pokazuje skalę depopulacji, w związku z tym chcemy kompleksowo, skalowo, bezkompromisowo i tak radykalnie podejść do myślenia o tym, co możemy sobie wzajemnie zaproponować. Jednym z takich rozwiązań, które chcemy wprowadzić już w tym roku, i to jest jeden z pierwszych takich elementów, który, jak sądzę, po pierwsze będzie wskazywał, że poważnie myślimy o instrumentarium, które zostanie zaprojektowane przez nas, jest podejście do kwestii sytuacji w samych przedszkolach. I tu mam kilka zmiennych i danych, które również powinny nam uświadomić, jak poważną sytuację mamy w związku z naborami, z niżem demograficznym w naszych przedszkolach. Porównując dwa lata szkolne, rok 2025 i 2026, rok 2026 i 2027, w oddziałach przedszkolnych zanotowaliśmy w tym pierwszym roku, 2024 i 5, 1352 dzieciaczków. Natomiast w rok później, w tym roku szkolnym, to jest 864. Patrzymy na strukturę naszych 18 przedszkoli, widzimy również, że mamy w kilku podstawówkach oddziały przedszkolne i zdecydowaliśmy się już dzisiaj, teraz zapowiedzieć, że od stycznia 2027 roku znosimy opłatę za pobyt w przedszkolach miejskich, dzięki czemu pobyt w tych placówkach publicznych, w 18 placówkach publicznych, stanie się darmowy. Pozostanie do rodzicom do uregulowania tylko i wyłącznie opłata za wyżywienie, natomiast to jest koszt, powiedzmy, śladowy. Pamiętają państwo strukturę odpłatności. Za 5 pierwszych godzin rodzice nie płacą, kolejne godziny są naliczane na podstawie stawki złoty 30. W zależności od ilości czasu, które dzieciaczki spędzają w przedszkolach, te opłaty wahały się. I mam tu na myśli te odpłatności, powiedzmy, roczne, które będą skumulowane i które pozostaną, te środki w kieszeniach rodziców, między 300 zł a 1800 zł, ponad 1800 zł w kieszeni rodziców na rok, to jest przeliczeniu na rok, zostanie. Rzeczywiście my musimy się pogodzić z utratą przychodów, jak wyliczyliśmy ostatni rok, prawie 3 miliony złotych, 2 miliony 900 z tytułu odpłatności za tą opłatę, ale jesteśmy gotowi na tego typu utratę tego przychodu z uwagi na to, że traktujemy to jako inwestycję. To jest inwestycja, z drugiej strony rezygnacja z tej odpłatności jest również myśleniem takim w kontekście promocji naszych przedszkoli, przedszkoli publicznych. Tak, potwierdzam również, był to jeden z elementów, które wybrzmiewały w trakcie kampanii wyborczej, był to jeden z elementów moich postulatów programowych.

0: atrakcyjność oferty edukacyjnej, bo w obecnej sytuacji demograficznej o każdego ucznia trzeba zawalczyć, kontynuuje prezydent Gulewski.
1: Tu dobre informacje. Wielokrotnie mieszkańcy zaczepiali nas, mówili, dlaczego w Toruniu nie mogą ich podopieczni, młodzież zdawać matury międzynarodowej. Dzięki inicjatywie, i tu chciałem podziękować dyrekcji 10 Liceum Ogólnokształcącego, będzie możliwa, czy tak naprawdę 10 Liceum Ogólnokształcące wchodzi w projekt IB, który pozwoli na realizację i przygotowania oraz zdawania matury międzynarodowej w 10 Liceum Ogólnokształcącym. Również bardzo ważna rzecz, bo do tej pory nasza młodzież, która chciała się kształcić, zdawać maturę międzynarodową, musiała korzystać z tej oferty w Bydgoszczy, w Warszawie, w Poznaniu. Od tego roku szkolnego będzie taka możliwość tu właśnie w dziesiątce. Program prestiżowy, bo miasta ze 135 państw są w tym programie od lat 60. To jest stowarzyszenie genewskie, które realizuje tą możliwość. No i rzeczywiście ja jestem osobiście szczęśliwy, że Toruń dołącza. Tutaj dziękuję za inicjatywę władzom 10 Liceum Ogólnokształcącego. Z tych dobrych inicjatyw, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie, to również 10 Liceum Ogólnokształcące. Mamy tam bardzo ciekawy projekt. Chcemy powołać zespół szkół numer 10 na bazie 10 Liceum Ogólnokształcącego i utworzyć szkołę podstawową z dwoma oddziałami na początek. 7 klasa i 8 klasa to będą klasy dwujęzyczne. Zaczynając naukę od 7 klasy, w przyszłym zespole szkół numer 10 będzie można płynnie przejść dalej do 10 Liceum Ogólnokształcącego. Rzeczywiście jest to dopełnienie.
0: Sporo zmian czeka nas zatem w dziesiątce, ale pora spojrzeć na to, jakie mniejsze lub większe przeobrażenia zaszły w toruńskich szkołach w trakcie minionych wakacji. Tu warto powiedzieć o basenie wybudowanym w 2 Liceum Ogólnokształcącym, czy też o trwającej budowie filii szkoły podstawowej numer 4 przy ulicy Grasera, czyli niejako rozbudowie podstawówki na Jarze. Tam powstają 34 sale lekcyjne, w tym pracownie chemiczne, biologiczne, fizyczne i informatyczne, czy też dodatkowe gabinety dla logopedy i pedagoga oraz 2 sale gimnastyczne i 2 boiska sportowe. O innych, mniejszych, ale licznych pracach wykonanych w trakcie wakacji powie jeszcze Łukasz Niewiadomski, dyrektor Miejskiego Wydziału Inwestycji i Remontów.
2: W ramach zadania takiego wieloletniego, powtarzalnego, co roku modernizujemy kuchnię w szkołach. W tym roku trafiło na szkołę podstawową numer 11. Prace zostały już rozpoczęte, trwają. Przewidujemy, że niestety zakończą się gdzieś na koniec listopada, ale mamy to też przegadane z samą placówką, jeśli chodzi o kwestię żywieniowo-cateringową. Wartość zadania to blisko 2 miliony złotych. Rozpoczął się również remont boiska 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 15-17. Tam w ramach zakresu będziemy wymieniać w całości nawierzchnię poliuretanową oraz piłkochwyty, które ograniczają to boisko. Jesteśmy również w procesie wyboru wykonawcy na wykonanie windy w szkole podstawowej numer 1. Tu trochę się też niestety opóźniło zadanie z uwagi na to, że dwukrotnie musieliśmy ogłaszać postępowanie z uwagi na to, że budżet był trochę mniejszy. Przewidywaliśmy, że wyceny będą niższe. Niestety wykonawcy oferty dali takie, że na zadanie musieliśmy przeznaczyć prawie 700 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o same takie prace remontowe, powiedzmy może trochę drobniejsze, w tym roku udało się wygospodarować w ramach budżetu 5 milionów 300 tysięcy złotych na prace remontowe. To jest wzrost o 6% względem zeszłego roku. Wiemy, że tych potrzeb jest dużo, dużo więcej, bo szkoły zgłosiły zapotrzebowanie ponad 560 milionów złotych. Tak czy siak sukcesywnie co roku przekazujemy środki. Też próbujemy się angażować jako Wydział Inwestycji i Remontów w przypadku jakichkolwiek problemów. Służymy radą, pomocą. I tak wspomnę tylko, że takie najczęściej wykonywane prace remontowe to przede wszystkim remonty sanitariatów i szatni. Tu mamy bardzo dużo szkół, gdzie najwięcej środków przekazaliśmy dla SP4 ponad 150 tysięcy złotych, SP9 135 tysięcy i SP32 po sąsiedzku też na koseniorów 116 tysięcy. Następną taką częstą potrzebą to są naprawy płaci dachowych. To też jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o to, żeby nas nie zalewało. Tu najwięcej środków przekazaliśmy w tym roku na 5 Liceum Ogólnokształcące, to jest 120 tysięcy złotych. Prace budowlane w pionach żywieniowych, takie drobniejsze tematy, to jest przedszkole miejskie numer 10, 50 tysięcy złotych i SP35, 80 tysięcy złotych. Klasyczne takie malowanie, odświeżanie na powierzchni ścian, sufitów. Praktycznie każda szkoła zgłasza takie potrzeby, więc tu też mamy bardzo duży zasób środków przekazane. Naprawy wymiany podłóg, wymiany stolarki drzwiowej okiennej, instalacje elektryczne przeciwpożarowe oraz modernizacja monitoringu też stanowią bardzo duży portfel środków wydanych oraz naprawy instalacji sanitarnych, a także prace związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej.
0: Warto pomówić jeszcze o zmianach, jakie zajdą w systemie edukacji, a tu poza na przykład nieobowiązkowymi zajęciami z edukacji seksualnej, czy też oceną funkcjonalną w przypadku uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest też zakaz korzystania z telefonów. Dodam, że zakaz obejmuje też smartwatche i inne tego typu urządzenia. O komentarz w sprawie tej nowości poprosiłem dyrektorkę Wydziału Edukacji

0: i Urzędu Miasta Iwonę Muszyńską.
1: Jest to rzeczywiście zmiana, która w opinii publicznej wywołuje duże dyskusje. Przepisy dotyczą, to trzeba podkreślić, przede wszystkim szkół podstawowych, ponieważ w szkołach średnich, ponadpodstawowych dyrektorzy mają dowolność w podejmowaniu decyzji. Natomiast zachęca się wszystkich dyrektorów, wszystkich szkół, aby podejmowali oddolne inicjatywy, które wespół z nauczycielami będą tworzyły szkoły bez właśnie smartfonów, bez telefonów. Także jest to indywidualna tak naprawdę, indywidualna rola dyrektora szkoły, nauczycieli czy wychowawców, w jaki sposób określą sobie zasady, które będą spełniały te nowe wytyczne ministerstwa, ale oczywiście wszystkie te zasady muszą być też dookreślone w statutach szkolnych. Mimo tego, że oficjalnie mamy teraz informacje od ministerstwa, to były szkoły również w Toruniu, które od kilku lat już z powodzeniem mają przepisy takie, które zakazują korzystania z telefonów, z tym, że no, są takie wyjątki, tak? I to jest też podkreślone, że jeżeli dzieci mają zdrowotne problemy typu cukrzyca, gdzie muszą mieć kontakt właśnie czy z rodzicem, czy z telefonem, czy z zegarkiem elektronicznym, to trzeba jakby na to pozwolić. I inne różne okoliczności, ale dyrektorzy o tym wiedzą, także poradzą sobie z tym wyzwaniem.
0: Swoje regulacje dotyczące korzystania z telefonów już w poprzednim roku szkolnym wprowadziło drugie liceum ogólnokształcące, mówi jego dyrektor Waldemar Gancarz.
2: Wyprzedziliśmy trochę, to znaczy szybciej zareagowaliśmy na tą rzeczywistość. W zeszłym roku po szerokich konsultacjach zarówno z rodzicami, jak i z samorządem uczniowskim wprowadziliśmy taką istotną, chociaż lekką wersję, że po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela. Nauczyciel odkłada pierwszy do tej przegródki i w tym momencie bardziej skupiamy się na percepcji, na własnościach własnego umysłu. Oczywiście w sytuacjach, w których potrzebny jest telefon do zrealizowania części lekcji, po prostu uczniowie je zabierają i kładą. I muszę powiedzieć z takim zadowoleniem ze swojej obserwacji półrocznej, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Po prostu się wchodzą, od razu odkładają te telefony, bo zostało to dobrze przygotowane od strony informacyjnej. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się, szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Dzieciom i młodzieży z Torunia życzę zatem powodzenia w skupianiu się i nauce. Pamiętajcie też o realizowaniu swoich pasji i dobrym kontakcie z innymi. A rodzicom, cóż, też zalecam częstsze odkładanie telefonów i kontakt z rzeczywistością.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Wielkie sportowe święto już przed nami. No, można powiedzieć, że druga część tego święta, no bo pierwszą mamy za sobą, no i w Toruniu świętujemy. We Wrocławiu nastroje są trochę inne, ale no, wiem, że wiara tam jest cały czas mocna. Ja nazywam się Gustaw Nowak, a ze mną jest Michał Waszkiewicz, nasz redakcyjny ekspert do spraw sportu, zwłaszcza tego czarnego. Cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: No właśnie, jak te nastroje we Wrocławiu? Czy już złożyliście broń, czy raczej szykujecie się do walki?
5: Nie wiem, czy jestem godzien, żeby liczby mnogiej używać w tej sytuacji i mówić w imieniu wszystkich kibiców. Jeśli pytasz o mnie osobiście, to ja chyba broń złożyłem generalnie i wywieszam białą flagę. Mogę ci pogratulować i całemu Toruniowi i tej społeczności żużlowej w Grodzie Kopernika złotego medalu i obrony tytułu sprzed roku. Oczywiście to żużel.
4: Michał Waszkiewicz, dziękujemy bardzo serdecznie.
5: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
4: Żartuję oczywiście. Trochę pomówimy.
5: Znaczy, powiem ci tak, to jest żużel, więc wiadomo, że bez sensu byłoby dziś mówić, że ktoś wygrał tytuł przed drugim meczem. Widzieliśmy wszyscy, co dzieje się, nie wiem, w takim Gorzowie Wielkopolskim, który przecież miał walczyć o play-offy, a tymczasem sytuacja kadrowa jest dramatyczna. Dwa tygodnie przerwy między meczami, to jest sporo. Są zawody do objechania, na jedne, drugie, trzecie, więc różnie się może wydarzyć. Nie chciałbym, bo wtedy by to oznaczało, że ten tytuł czy wynik tego finału byłby w jakiś sposób niesprawiedliwy. A dziś sprawiedliwością jest jednak złoto dla Torunia i srebro dla Sparty. To tak patrząc na to, jak oba kluby się prezentowały w meczach między sobą, bo oczywiście patrzymy na tabelę sezonu zasadniczego, Sparta była pierwsza, Apator był drugi, więc można pomyśleć, że Sparta była faworytem. Ja miałem krótko przed tym pierwszym meczem takie spotkanie. Ono było dość kuriozalne, bo w województwie łódzkim spotkałem osobę z Sieradza, osobę z Warszawy i dwie osoby z Wrocławia. Mieliśmy taką dyskusję o żużlu. Sami fani Sparty. Zaczyna się jak dowcip, tak. Nie było Ruska i Niemca w tej sytuacji. Natomiast wszyscy, mimo że dyskutowaliśmy jako kibice Sparty, bo ja jestem dziennikarzem, ale też no, i staram się być obiektywny i w tej rozmowie oczywiście jestem, Gustaw, ale no, nie będę nikogo oszukiwał. Od 36 lat jestem też kibicem Sparty Wrocław, więc ciężko, żeby to serce nie biło mocniej dla ekipy z Wrocławia. Te osoby, z którymi się spotkałem, to też kibice Sparty. Powiedzieliśmy sobie wprost, raczej będzie rzeź i mieliśmy takie przekonanie przed pierwszym meczem. I że jeśli nie będzie czwórki z przodu przy wyniku Sparty, to w rewanżu nie mamy żadnych szans. Taki był wydźwięk tej dyskusji w skrócie. No i skoro mówimy po meczu, w którym było 35-55 z perspektywy Sparty, no a czy są jeszcze szanse? No to chyba nie ma. Wydaje mi się, że wynik jest zbyt wysoki, a Toruń zbyt mocny, żeby takie coś wypuścić. Wiadomo, że ten mecz pierwszy w Toruniu układał się tak, że wydawało się, że to może będzie zacięty dwumecz. Do pewnego momentu nawet sobie myślałem...
6: Bardzo, bardzo długo, tak?
5: Tak, no w połowie tego meczu, przecież przypomnijmy, było 25-23 po 8 wyścigach. W tym 9 Sparta jechała na 5-1, a więc pachniało nawet 28-26 dla wrocławian. To był taki moment też kluczowy, bo tego na wyścigu jednak Biuli z Janowskim nie dowieźli. Świetna też jazda Lamberta i Dudka. A mecz się odwrócił, końcówka, no to wszyscy w Toruniu pamiętają. We Wrocławiu staramy się wymazywać to z pamięci. Te 3-15 w trzech ostatnich biegach. Natomiast wygrał zespół lepszy. To przede wszystkim. To możemy rozłożyć ten mecz na czynniki pierwsze, cały sezon i składy. Natomiast na dziś drużyną lepszą jest ekipa z Torunia, a dlatego nie spodziewam się jakiejś katastrofy z perspektywy Torunia. A we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim w tym meczu rewanżowym.
6: Ale dostrzegasz też jakieś błędy albo kwestie nieprzygotowania może po stronie Wrocławia, czy to tylko na stronę świetnej jakości drużyny toruńskiej to wszystko dodajesz?
5: Jeśli w połowie meczu jest tylko 25-23, ciężko mówić, że Sparta była źle przygotowana do tego spotkania. Tak, po prostu wydaje mi się, oczywiście dziś możemy gdybać, a więc gdyby nie padało, gdyby mecz nie był opóźniony, gdyby nie było folii, wydaje mi się, byłaby próba Toru oczywiście, na którą już nie było czasu. Natomiast wydaje mi się, że wtedy Toruń jeszcze lepiej wszedłby w mecz i nie byłby on zacięty od samego początku. Pytanie, czy na bardziej, nie wiem, suchym torze, po całym dniu ze słońcem, Sparta byłaby w stanie się dopasować w trakcie meczu. Wątpię. A myślę, że Sparta była dobrze przygotowana i dobrze rozczytała tor w tej początkowej fazie. Z kolei torunianie się trochę pogubili. Wiadomo, że deszcz zawsze jest przekleństwem gospodarzy, którzy szykują sobie tor, a pogoda potrafi go całkowicie zepsuć, odwrócić warunki i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym żużlowcy z Torunia się spasowali, po prostu nie było podjazdu, mówiąc kolokwialnie. No tak to wygląda. Ja nie mam pretensji do nikogo we Wrocławiu. Oczywiście, z jednej strony, jeśli patrzymy na człowieka, który 2 lata z rzędu walczy o Mistrzostwo Świata i w 6 biegach przywozi raptem 6 punktów z 2 bonusami, mówi o Bradym Kercu, no to można sobie powiedzieć, no nie, no jak tak można, prawda, z taką średnią biegopunktową, jak można pojechać tak w wielkim finale. Z drugiej strony, pamiętamy zeszłoroczne występy Bradyego Kerca w Toruniu, ligowy mecz z tego sezonu, no średnio mu się jeździ na tym toruńskim owalu i dlatego też nic specjalnego nie pokazał. Martwi mnie tylko to i może niepokoi z perspektywy Sparty Wrocław, że jednak najlepszym zawodnikiem tego meczu obok Artyoma Łaguty był facet, który przez 4 miesiące nie jeździł na żużlu, bo zamał nogę na pół, a mówimy o kości udowej, która teoretycznie nie powinna się tak łamać. Więc Daniel Biuli wraca po ponad 4-miesięcznej przerwie i jest najlepszym zawodnikiem Sparty Wrocław. No to oczywiście jest jakiś kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o seniorów Sparty. Natomiast z drugiej strony, jeśli najsłabsze ogniwo seniorskie, zostawmy Norika Bedorna, który wiadomo, że są mecze, w których punkty przywozi i naprawdę pojechał sezon moim zdaniem znakomity i ponad stan. Natomiast jeśli korem tego... Nie dziwię się, bo nie było...
6: Ta jego osobowość.
5: Ale też nie było oczekiwań. Nie było oczekiwań od chłopaka, który dowozi zdecydowanie więcej punktów niż każdy się spodziewał. Też bym pokochał takiego zawodnika. To jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast mając w takim sztosie i w takim gazie Sajfudinowa, Mikkelsena, Lamberta i Dudka, no nie da się właściwie przegrywać meczów wysoko. To też mówię pod kątem tego rewanżu, tak? Bo jeśli Sparta odskoczy, jest szansa na taktyczne rezerwy, sprawy, no ilu tych seniorów może mieć gorszy dzień we Wrocławiu? No nie czterech, tak?
6: Wspomniałeś Dudka, to jeszcze ci się wtrącę. Niektórzy kibice mieli pewne zastrzeżenia, że nie dowiózł samych trójek, ale myślę, że te jedynki, które wyrwał, były bardzo cenne.
5: No jeśli jeden z liderów przywozi 8 punktów z dwoma bonusami i jest najsłabszym z tej czwórki, a to jest 8 punktów z dwoma bonusami, to chyba nie jest źle i chyba nie ma mieć co pretensji do Patryka Dudka, który też jedzie bardzo dobry sezon. Początek był niemrawy, ale potem już było znakomicie i jest liderem tego zespołu pełną gębą, choć średniej biegopunktowej nie ma najwyższej w zespole. No nie ma słabych ogniw. No juniorzy u siebie dowożą, oczywiście. Myślę, że i Mikołaj Duchiński, i Antoni Kawczyński w tym meczu we Wrocławiu pewnie nie błysną. No, na wyjeździe będzie im ciężko o punkty. A z drugiej strony akurat no tutaj...
6: Myślisz, że Antek to junior tego sezonu?
5: Odważna teza. No biorąc pod uwagę to, ile punktów zdobywał i to, gdzie jest dzisiaj Toruń, myślę, że można. No nie było Wiktora Przyjemskiego z zeszłego sezonu, tak żeby jednoznacznie powiedzieć, nie no, chłop jeździ na poniomie seniorów. Więc oczywiście wiemy wszyscy, gdzie są wady i słabości Antoniego Kawczyńskiego, skoro już przeskakujemy do tego tematu. Jednak dystans i tego, i to, jak on sobie radzi na przestrzeni czterech okrążeń, no nie są jego najmocniejszą stroną. Jest to zawodnik, który często te znakomite pozycje, bo startowcem jest wybitnym, a na dystansie traci. Ale tak, no jest młodzieżowcem. Był pewien moment i okres, kiedy w Toruniu chyba już wszyscy myśleli, że nic z tego nie będzie. A no dziś jednak wygląda zdecydowanie lepiej niż mistrz świata juniorów, czyli Mikkel Andersen w barwach Sparty Wrocław. To z kolei zupełnie osobna historia. To jest zawodnik, którego mam wrażenie już dziś z walki o najważniejsze trofea i medale w przyszłości wykluczyła fizjonomia, gdyż Mikkel Andersen w ciągu ostatniego roku po prostu za bardzo urósł. I to jest niestety, ale dla żużlowca także pocałunek śmierci. On jest za wysoki. Oczywiście Rafał Dobrucki chociażby kiedyś był wysokim żużlowcem, ale cierpi na tym sylwetka. Widzimy, jak Mikkel Andersen jest koślawy na dystansie. A zrobił się cięższy i oczywiście jest mistrzem świata juniorów, ale myślę, że jakiejś wielkiej kariery przed nim nie ma. Wracając do Kawczyńskiego, bo to cię pewnie bardziej interesowało. Wydaje mi się, że i on, i Mikołaj Duchiński we Wrocławiu no, nic wielkiego nie zrobią, ale to nie będzie miało znaczenia.
6: No to kto? Kto zrobi? Zwłaszcza po stronie wrocławskiej. Ja tutaj w Toruniu, obserwując pierwszy finał z wysokości trybun, naprawdę byłem pod wrażeniem Łaguty i za każdym razem, kiedy Łaguta nie dowoził trójki, to byłem pod wrażeniem toruńskich zawodników, że jakieś patenty, jakieś sposoby na tego zawodnika udaje się znaleźć.
5: Powiem tak, gdyby warunki były jednakowe w takim sensie, że nie może by się nie zmieniły do końca meczu, albo Toruń by nie odnalazł lepszych ustawień, to może byłbym pod wrażeniem Łaguty, ale jak mówimy o zawodniku, który jedzie w trzech decydujących biegach, przegranych 1-5 od 13 do 15 i we wszystkich trzech przywozi raptem 2 punkty i zdobywa je tylko i wyłącznie na Kercu, który był ostatni, to mi ciężko Łagutą się zachwycać. Miał znakomite wejście w mecz, ale potem różnica prędkości między nim, Sajfudinowem, Dudkiem czy Lambertem była ogromna. Ogromna. To była przepaść. Oni go objeżdżali jak juniora, nawet jeśli start był niezły.
6: Często musiał walczyć sam przeciwko dwójce.
5: No tak, oczywiście, że tak. Natomiast wychodząc dobrze ze startu i mając taką prędkość jak na początku, pewnie jednak dowiózłby trochę więcej punktów. Nie wiem, czy wygrywałby te biegi. Natomiast no, on też popełnił błędy. Coś poszło w złą stronę. Tak? Łaguta też zrobił się wolny. Natomiast tak, czego się spodziewać w tym meczu rewanżowym? Łaguta będzie szybki na dystansie całego meczu, bo Tor we Wrocławiu nie stanowi większej tajemnicy. Niestety dla większości drużyn i dla Torunia też nie będzie. To jest stosunkowo prosty tor i myślę, że Piotr Podrasiewicz nie będzie szukał kwadratury koła, dlatego, że może tylko i wyłącznie zrobić krzywdę swoim zawodnikom. Tak, więc myślę, że postawimy na sprawdzone rozwiązania i po prostu będziemy liczyć na to, że nasi zawodnicy będą fruwać pod płotem i będą po prostu szybsi. Jestem w stanie uwierzyć, że Kerc, Łaguta i Biuli mogą być na pewnym etapie tego meczu niełapalni. Mogą, ale to nie wystarczy. Znowu, to absolutnie nie wystarczy na to, żeby pokonać tak dobrze ułożony toruński zespół, bo on nie ma luk. Nie ma luk. A nawet jeśli Norik Bledorn, przy całej sympatii twojej dla tego zawodnika i całej toruńskiej społeczności, zrobi, nie wiem, 2 czy 3 punkty, a może 0, jeśli juniorzy nie dowiozą, to myślę, że Sajfudinow, Mikkelsen, Lambert i Dudek są w stanie spokojnie, mając możliwość jeżdżenia po 6 razy, jeśli Sparta ucieknie, zrobić po te 10 punktów. I to wystarczy do tego, żeby mieć 40 i żeby obronić tytuł.
6: No zwłaszcza myślę Mikkelsen, który w tych najważniejszych momentach sezonu pokazuje, że stać go na naprawdę wiele.
5: Choć akurat Mikkelsen z tym torem we Wrocławiu ma dość trudną relację, więc to też na dwoje babka wróżyła, tak? Czyli jeśli Mikkelsen nie wejdzie w mecz, to oczywiście może być gorzej. No natomiast Sajfudinow, Lambert we Wrocławiu, no nie. Nie, to tak, że oni przywiozą po 6-7 punktów.
6: Trzymam, ściskam kciuki za Spartę, no bo chciałbym jednak przeżyć trochę emocji, trochę się poekscytować tym spotkaniem rewanżowym.
5: No jasna sprawa, jakby inaczej, z perspektywy kibica, bo to było świetne widowisko, żeby była jasność jeszcze, tak? Bo patrzymy na wynik, ktoś może nie widział tego meczu, wątpię, by w Toruniu były takie osoby, które się tym interesują, tego nie widziały. Ale to było świetne widowisko, to było widowisko godne finału, tam była znakomita liczba Janek, wiadomo, głównie mijali toruńscy żużlowcy, natomiast widowisko było świetne, absolutnie świetne. I ja żałuję tylko dlatego, nie z uwagi na to, że bliżej mi do Sparty Wrocław tego wyniku, tylko właśnie dlatego, że boję się, że nie wiem, po 8., 9. biegu to będzie rozstrzygnięte. Ze szkodą dla finału. Byłoby super, gdyby już ten Toruń, jeśli ma wygrać, niech wygra, ale gdyby to się rozstrzygało, nie wiem, w nominowanych, byłoby cudownie, tak? Temperatura by rosła i byłoby jeszcze fajniejsze widowisko. Ja myślę, że to będzie fajny mecz, ale to nie jest tak, że w 14 czy 15 biegu cokolwiek będzie się rozstrzygać. Myślę, że Toruń weźmie to szybciej i spokojnie już te biegi nominowane będzie mógł sobie nawet wypuścić Antka, Mikołaja czy Norika, żeby sobie w tych biegach pojechali, bo już złote medale na szyi będzie można wieszać.
6: No to co? No to fajnego meczu sobie i tobie życzę i wszystkim nam. Przypomnę, że w Toruniu 4 października będzie strefa kibica w Arenie Toruń. Pewnie już mamy zakupione konfetti. Nie wiem, czy we Wrocławiu jest taka potrzeba. Może będzie oszczędzane właśnie na konfetti, na zimnych ogniach.
5: Już oszczędziliśmy na biegopunktówce dla zawodników Sparty w meczu w Toruniu, więc myślę, że uzbierało się na konfetti, biorąc pod uwagę, że stawki we Wrocławiu nie są małe, a jednak liderzy zawiedli. Więc na konfetti to mamy pieniądze, nawet na droższego szampana pewnie by się znalazły. Pytanie, czy jest sens to kupować? Moim zdaniem nie, niestety.
6: No zobaczymy. Dzięki bardzo. Michał Waszkiewicz, ekspert sportowy z naszej redakcji, był razem z nami. Ja nazywam się Gustaw Nowak. No i co, kibicujemy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: 48. sezon artystyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej już się rozpoczął. No troszkę się spóźniłem, przyznam, ale spokojnie, jeszcze dużo przed nami, a o tym, co dokładnie, pomówię razem z dyrektorem orkiestry, Przemysław Kępiński, razem z nami. Cześć, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
6: Ekscytująco się ten sezon zapowiada?
7: W mojej ocenie tak. Bardzo różnorodnie przede wszystkim, bardzo kontrastowo, właśnie tak jak zawsze, bym powiedział, jeżeli chodzi o naszą instytucję, bo staramy się tą ofertę przygotować w taki sposób, żeby każdy z naszej społeczności lokalnej, z mieszkańc naszego miasta, regionu, miał okazję znaleźć i odhaczyć jakiś punkt, który będzie zbieżny z jego koncepcją muzyczną, bym powiedział. Oczywiście realizujemy projekty szczególnie dla melomanów, wielkie koncerty symfoniczne.
6: No to za chwilę wejdziemy w szczegóły, okay. Ale najpierw tak jeszcze ogólnikowo mówiąc, to który to jest twój sezon? Jako dyrektora.
7: Ale jako dyrektora. Tak. 2018 to był, pełniłem obowiązki dyrektora. W 2019 zostałem dyrektorem właściwie, no to jak no, łatwo to sobie można policzyć, kilka już minęło, tak. No ale ja to pracuję tu tam 26 lat tutaj, więc tych sezonów przeżyłem bardzo wiele już.
6: Mhm. No i rzeczywiście jest coś, czym ten konkretny sezon się wyróżnia?
7: Ja od pewnego czasu bardzo świadomie ten repertuar w kontekście artystycznym przede wszystkim właśnie tworzę tak, aby to, co powiedziałem właśnie przed chwilą, aby każdy znalazł coś dla siebie, bo ja uważam, że oczywiście no, filarem głównym, takim naszą główną nogą, na której stoimy, jest wielowiekowe dziedzictwo muzyczne, muzyka symfoniczna, znakomite arcydzieła i ta literatura, która wpisuje się w kontekst wielkich orkiestr, to klucz. No, ale ja też uważam, że no, powinniśmy otwierać się jak najbardziej i jak najszerzej współpracować z potencjalnym lokalnym odbiorcą, który nie jest wielkim melomanem i nie zna spuścizny Beethovena, Czajkowskiego, Brahmsa.
6: No, może przy Beethovenie się zatrzymajmy, no bo to też ważna postać w tym sezonie.
7: Tak, zdecydowanie, bo w tym sezonie, natomiast w nowym roku kalendarzowym, bo w 2027 roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci Beethovena i z tej okazji zagramy wszystkie symfonie Beethovena w kolejności chronologicznej od 1 w styczniu do 9 w czerwcu na zakończenie sezonu artystycznego. No ale żeby było ciekawiej, uważam, tak jak właśnie od lat to realizujemy, oprócz tych symfonii, które są znane przez melomanów, bardzo cenione. Zresztą sama postać Beethovena, to jest wybitny kompozytor, który jakby przecierał szlaki, tworzył znakomitą muzykę, jego symfonie są cudowne, każda jest inna, każda jest naznaczona w jakiś sposób, bo jest i heroizm, i muzyka tam bardzo taka sielska, bym powiedział, tam jest mnóstwo folkloru też, no i przez pompatyczne arcydzieło w postaci, no nie wiem, 5. symfonii Beethovena, kończąc na 9. symfonii, a jeszcze w międzyczasie ta, którą znamy bardzo często z filmów, 7. symfonia Beethovena, ale i to jest wariant przede wszystkim dla melomanów, ale w pierwszych częściach tych koncertów z udziałem właśnie, znaczy z udziałem orkiestry i z repertuarem symfonicznym w postaci symfonii Beethovena mamy rzeczy bardzo nieoczywiste, bym powiedział, których szukałem długo, nad którymi się długo zastanawiałem, które koncepcyjnie nie do końca może czasami pasują i to jest właśnie ten kontrast, który chcę przedstawić, bo będzie naprawdę bardzo różnorodnie. Muzyka na harfę, na przykład koncert na harfę, Concertino in Jazz de Flera. Przepiękna muzyka Michaela Kamena na saksofon i orkiestrę symfoniczną. Znakomity koncert Rodrigo na gitarę i orkiestrę. Znakomity koncert kolejny na trąbkę Gary'ego Goodmana i na orkiestrę. Muzyka filmowa trochę w połączeniu z trzecią symfonią Beethovena, Eroiką, i tamta muzyka filmowa heroiczna bardzo, więc to staram się jakby tworzyć rzeczy, które wymykają się trochę tym kontekstom takim standardowym, no bo próżno szukać w filharmoniach w Polsce takich mezaliansów, bym powiedział, ale robię to bardzo świadomie i ja w ogóle uważam, że taki pomysł prowadzenia trochę człowieka, który nie jest do końca przekonany o orkiestrze, świadomego prowadzenia, że on przychodzi najpierw na jakiś projekt crossoverowy, których też nie zabraknie, będzie ich bardzo dużo, przychodzi zapoznać się w ogóle z czymś, co się nazywa orkiestrą symfoniczną, z tym aparatem symfonicznym, który jest jedynym w swoim rodzaju, i on potem świadomie przychodzi na inne koncerty.
6: No bo właśnie rodzi się we mnie pytanie, czy to łatwiej jest zachęcić osoby, które są waszymi stałymi bywalcami, którym bliżej jest do muzyki klasycznej, po to, by sięgnęły po właśnie nieco inny repertuar, czy na odwrót, czy osoby, które są spoza tej bańki klasycznej, żeby odwiedziły wasz koncert?
7: Meloman i tak przyjdzie, uważam, bo meloman od lat jest z nami, to jest rodzina, która zawsze odpowiada na nasze zainteresowanie, na nasze zaproszenie. On jest i chce łaknąć, i chce poznawać nowe rytmy, nowe materiały, nowe gatunki, nowe style. Natomiast mi bardzo zależy na tym, żeby przychodzili ludzie, bo ten mit taki tej instytucji no, skostniałej, bo to tak można powiedzieć, no to jest taki mit gdzieś tam, on funkcjonuje w społeczeństwie społeczeństwie, że jak zazwyczaj pytasz kogoś, dlaczego nie przychodzisz na koncerty, to on mówi, że to nie jest dla mnie, ja tego nie rozumiem, tam jest bufonada i tam się nie przychodzi, bo tam przychodzą ludzie w garniturach i w ogóle tam jest smutno. Bo tak zazwyczaj niestety taki mit funkcjonuje. No i my z bardzo przemyślaną koncepcję wdrożyliśmy, żeby stopniowo pokazywać tym ludziom, że naprawdę to jest muzyka dla każdego. No nie trzeba znać każdej części symfonii Gustawa Mahlera, żeby być w miarę świadomym odbiorcą. My też staramy się jakby pokazywać, że znaczy jest konferansjerka odpowiednia, jest to bardzo takie proste w odbiorze, nie muzycznie, no bo muzycznie jest różnie, to się nie oszukujmy, mamy często projekty jakby niszowe też, ale generalnie staram się właśnie, żeby ci ludzie chociaż spróbowali uczestniczyć. I co powiem jeszcze a propos właśnie tego, że mamy to w miarę zmierzone, to ostatnio był koncert na zakończenie festiwalu, no graliśmy wielką symfonię Gustawa Mahlera, pierwszy raz w Toruniu, w ogóle sold out był w Toruniu. I to mnie po prostu wzruszyło na maksa, bo no, ja widzę, jakie są problemy ogólnie też na audytoriach, jeżeli chodzi o publiczność w Polsce, jeżeli chodzi o odbiorców muzyki, czy w ogóle bywalców w filharmoniach. Myśmy wystartowali z bardzo ambitnym repertuarem na 30. Międzynarodowy Festiwal, kończąc właśnie jego piątą symfonią Mahlera. Oprócz tego, że był sold out, to jeszcze chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że zaprosiłem grono studentów kiedyś na jakieś wydarzenie podczas poprzedniego sezonu artystycznego. Mhm. To byli ludzie, którzy kompletnie nie wiedzieli nawet, że jest orkiestra w Toruniu. No studenci to jakby też trochę nie nasz klient docelowy, chociaż staramy się do nich docierać, ale moim ogromnym zdziwieniem było to, że jeden z tych studentów przyszedł na piątą Mahlera, przyszedł najpierw na jeden koncert crossoverowy, na którego świadomie za kołnierz zaprowadziłem, po czym przyszedł na jakiś inny projekt i skończył na Gustawie Mahlerze i na symfonii i przyprowadził mamę i on mnie przedstawił i powiedział, to jest moja mama, ja ją przyprowadziłem, żeby posłuchała i żeby może była, się zainteresowała, także i mnie takie historie cieszą, że przychodzą faktycznie ludzie, którzy do tej pory nie mieli z tym nic wspólnego i takie projekty jak Beethoven łamane na coś innego są po to, żeby właśnie ci ludzie może zainteresowani literaturą na orkiestrę, ale w towarzyszeniu z towarzyszeniem gitary na przykład, czy saksofonu, czy trąbki przyszli, a potem zostali na muzyce klasycznej, która jest przepiękna i którą można naprawdę polubić.
6: A czy projekt Głosy Nieoczywiste to też jest taka próba właśnie przyciągnięcia?
7: Myślę, że tak. No szczególnie czwarty koncert, o którym pewnie powiemy i którym poświęcimy jakiś wątek delikatny podczas naszej rozmowy.
6: No, mi tak już jest wyprzedany.
7: No właśnie, no tak. Natomiast jakby od dłuższego czasu też chciałem poświęcić jakąś część sezonu artystycznego niewątpliwemu instrumentowi, którym jest głos ludzki. No i stworzyliśmy taki projekt czteroetapowy, 25 września opera znakomita Joanna Woś i jednoaktowa opera Poulon, głos ludzki, coś znakomitego, niszowego, bo to też jest istotne, pewnie nie dla wszystkich, bardzo temat taki no, mocno wrażliwy, to w ogóle ciekawa historia jest, o której można by opowiadać dosyć długo, ale pewnie na to nie mamy czasu, natomiast jakby te cztery etapy, cztery odcinki tego projektu w Toruniu zafunkcjonują właśnie od września do grudnia, w międzyczasie fantastyczna Adam Struk z tradycyjnym, pięknym, białym wokalem i orkiestra symfoniczna w jednym z kościołów toruńskich, w kościele Najświętszej Marii Panny 20 listopada. Ikona, uważam, muzyki współczesnej w Polsce, Agata Zubel, oprócz tego, że znakomita śpiewaczka, no w ogóle bardzo interesujący repertuar z muzyką współczesną, będzie między innymi Serocki, Suita do potopu, ale też muzyka folkowa, pieśni Berio, pieśni Szymanowskiego, ciekawa bardzo rzecz, która nie jest na co dzień realizowana w filharmoniach. No a na koniec toruński już produkt, można by powiedzieć, Łukasz Małpa Małkiewicz i Toruńska Orkiestra Symfoniczna, bilety się faktycznie wyprzedały 10 minut, co mnie po prostu no, onieśmieliło mocno.
6: No, bo się nie spodziewałem. Wielki test dla waszych serwerów to był.
7: Tak, nie wytrzymały przez moment, chociaż potem wszystko wróciło do normy, natomiast no, Ja długo odsuwałem od siebie myśl, że będę musiał rozmawiać o, znaczy będę musiał, pewnie będę chciał, ale że będę rozmawiał w ogóle o drugim koncercie, który po jakimś czasie się pojawił w sprzedaży, który też notabene został sprzedany w tam 10 czy 15 minut, no to pokazuje jakie, jak bo ja też się boję tego projektu, to ja się nie oszukuję, znaczy boję, jestem bardzo podekscytowany, bo to jest rzecz, która no, wymyka się trochę koncepcji orkiestry symfonicznej, natomiast no wiadomo, to no, jest nietuzinkowe połączenie, takich połączeń nie było dużo, w naszej historii no, był Darni, beatboxer, który do Torunia przyjechał, no był Steve Nash, z którym realizowaliśmy projekt.
6: No to był wielki projekt. No.
7: Tak, wielki projekt. To też bardzo fajna rzecz. I tutaj tym razem faktycznie ikona polskiej sceny rap. A w ogóle swoją drogą gość, który, bo ja go też nie miałem okazji poznać, słuchałem, bo każdy słuchał w latach tam 90. i na początku XXI wieku. Nie znam całości dyskografii, znam to wszystko, te wszystkie utwory, kilka, sześć, siedem kawałków, które znają wszyscy właściwie w Toruniu. Mm-hmm. Natomiast też dla mnie to było niesamowite, jak Łukasz przyszedł do nas, bo to myśmy próbowali tam ten projekt już zrealizować kilka lat temu, dwa, trzy lata temu, no. A jakby no, to się nie udało. Przy tej koncepcji stwierdziłem, że spróbujemy to zrobić, bo akurat to pasowało koncepcyjnie w ogóle, mimo tego, że ja na początku chciałem zrobić coś innego przy okazji tego czwartego koncertu, ale jakby skłoniło mnie to do tego, żebyśmy znowu zrobili coś innego, coś niestandardowego, nieszablonowego i przyszedł ten gość, który, no, którego zna każdy z imienia i nazwiska, z pseudonimu przede wszystkim, skromny, kulturalny, bardzo elokwentny, wyważony, taki, który no trochę się wymyka tym takim opiniom obiegowym różnym o środowisku, z którego się wywodzi, które reprezentuje, więc i to tym bardziej był dla mnie taki znak zróbmy,
6: bo jest z kim.
7: Bo jest z kim i jest o czym rozmawiać i bardzo się cieszę, będą myślę znakomite aranże, no byśmy tylko dali radę organizacyjnie, logistycznie i mam nadzieję, że będzie okej. Okay.
6: No myślę, że zepniecie to idealnie. Niestety, czas nam się kończy. Nie powiedzieliśmy o wielu informacjach, więc umówimy się jeszcze na początek przyszłego roku, co?
7: Może być.
6: A w grudniu jeszcze list do świętego Mikołaja na przykład, Ciechowski symfonicznie, Dziadek do orzechów, koncert oczywiście, noworoczny, wielka gala sylwestrowa, także...
7: Przeboje taneczne doskonałe, ale
6: no,
7: co jeszcze
6: Fado będziecie grać.
7: Będziemy
6: nawet
7: grać Fado, to w ramach Beethovena, ale chcę powiedzieć, że będzie bal. Drugi raz z rzędu zrobimy bal z udziałem orkiestry, to raz, a dwa będzie koncert na stojąco w lutym. Rokowa odsłona orkiestry symfonicznej, znakomite aranże symfoniczne, plejada gwiazd, o tym już niedługo powiemy więcej. Więc no, będzie się działo, będzie dla każdego, tak jak zawsze i mam nadzieję przy pełnych trybunach na CKK Jordanki.
6: Wbijajmy w takim razie na stronę Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, a rozmawiałem z dyrektorem orkiestry Przemysławem Kępińskim, Gustaw Nowak. Widzimy się w Jordankach.
7: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: Gustaw Nowak, cześć. Tym razem pomówimy trochę o nauce i to z tej ciekawej, popularyzatorskiej, trudne słowo, strony. Będzie zatem naprawdę interesująco, tym bardziej, że skupimy się na Nocy Naukowców. Wydarzeniu organizowanym w Toruniu od 2010 roku. Czym zaskoczy nas tegoroczna odsłona? No, będą między innymi żywe robale, będzie nowy, niesamowicie przyciągający eksponat w Młynie Wiedzy i nie chodzi o żaden magnes. Będą pokazy i oczywiście spotkania z ciekawymi, bardzo ciekawymi osobami. No jest na co czekać i na co się zapisywać, bo po bezpłatne wejściówki można się już zgłaszać, ale szczegóły przybliżymy sobie już teraz. Zapraszam. Nadmienię tylko, że żyjemy pod tym względem w naprawdę fajnych czasach. Nauka jest na wyciągnięcie ręk, dostęp do dość zaawansowanych urządzeń jest coraz prostszy, a jeśli samemu nie chcemy ślęczeć nad skomplikowanymi technikaliami czy wyliczeniami, to możemy posłuchać, jak prezentują nam to inni. Możemy też oglądać, bo w internecie bardzo atrakcyjnych treści nie brakuje, choć trzeba wybierać mądrze w dobie fake newsów i pułapek AI. Sam mam kilku ulubionych twórców i twórczyń i choć większość z tego, co mi mówią, szybko ulatuje z mojej pamięci, to wierzę, że coś tam jednak zostaje. No ale dość mojego
0: obiadolenia wsłuchajmy się w to, co do zaprezentowania mają nam organizatorzy Toruńskiej Nocy Naukowców. A tu zapraszam Monikę Wiśniewską, dyrektorkę Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
8: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro. Będą spotkania ze znanymi, bardzo znanymi popularyzatorami nauki, badaczami, naukowcami, właściwie z całej Polski. Zapraszamy Państwa na to bardzo serdecznie, już wspólnie z dziećmi. To jest jedyna okazja, kiedy młyn można zobaczyć nieodpłatnie. Zwiedzanie będzie się odbywać młyna w trzech turach po 2 godziny każda i dodatkowo w przestrzeni młyna wtedy będą też ustawione odpowiednie stanowiska edukacyjne, warsztatowe do eksperymentowania, ale też do przede wszystkim rozmowy z naukowcami. Już przed Młynem Wiedzy, przed każdą turą zwiedzania będą się odbywały specjalne pokazy naukowe, przygotowane też przez bardzo znaną osobę, pana Piszczałka, rzecznika nauki, który cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych i robi świetne naprawdę pokazy naukowe. Będą pokazy, które wykorzystują niskie temperatury, czyli w azocie. Będą pokazy wykorzystujące światło. Dodatkowo u nas w Młynie mnóstwo eksponatów dostępnych. Jeden wyjątkowy, czyli ten, przy którym dzisiaj jesteśmy. Piękne połączenie nauki bardzo zaawansowanej fizyki kwantowej. A więc myślę, że to jest też premiera tego, można powiedzieć, eksponatu. Będzie na jego pierwsza Noc Naukowców i cieszymy się, że mamy eksponat u nas, to jesteśmy z tego bardzo dumni, że mamy taki eksponat, który pokazuje, obrazuje fizykę kwantową, co jest ogromną rzadkością. Dodatkowo na Nocy Naukowców spotkania z naukowcami, badaczami w formie wykładów z pokazem. I tak na przykład Adam Mirek, myślę, że nie trzeba go przedstawiać części naszych osób, które nas odwiedzają, bo to jest Adam Mirek ma wielu swoich fanów, a więc będzie można się spotkać z nim, będzie można spotkać człowieka z puszczy czy innych naukowców. Myślę, że to jest bardzo ważne, że będziemy rozmawiać na bardzo różnorodne tematy, poczynając od dezinformacji, od betonozy, jak walczyć z zmianami klimatu, ale też będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania, które nas wszystkich nurtują. Czy na przykład faktycznie samochody elektryczne są lepsze, gorsze od spalinowych, albo czy na przykład papierowe słomki tak naprawdę mają taki ogromny wpływ na środowisko. Z drugiej strony, teraz często byliśmy nad morzem, czy faktycznie poziom Bałtyku się podwyższa i jak będzie wyglądało w przyszłości nasze wybrzeże. Bezpłatne wejściówki są dostępne już od jutra, bo wiemy, że jak już dawaliśmy informacje o Nocy Naukowców, takie pojedyncze na naszych social mediach, to już te telefony się pojawiały, a więc bezpłatne wejściówki są dostępne od jutra. Na każdej wejściówce QR kod z dokładnym programem, tak żebyście Państwo mogli sobie dokładnie zaplanować swoją wizytę. To, co jest istotne, to wejściówka nie upoważnia do wejścia na wykład. Na wykłady, a że te wykłady są bardzo cieszące się bardzo dużą popularnością osoby, które są prelegentami, to zachęcamy do przyjścia wcześniej. One są nieodpłatne, ale do przyjścia wcześniej, żeby po prostu móc sobie zapewnić miejsce, bo wiadomo, że liczba miejsc jest ograniczona. Dodam tylko, że całe wydarzenie jest finansowane poprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzez projekt SON.
0: W trakcie Toruńskiej Nocy Naukowców będziemy mogli przyjrzeć się z bliska owadom. Niektórzy powiedzieliby obrzydliwym, inni jakże pięknym. Spokojnie, nie trzeba się obawiać, to tylko radio. Posłuchajmy o tych wyjątkowych stworzeniach, a opisze je nam Sebastian Głuszkowski, popularyzator z Młyna Wiedzy.
9: Modliszki w Polsce są bioindykatorami, czyli dzięki nim wiemy, czy łąka jest w dobrym stanie. Pokazują nam to, czy zima była mocna, czy słaba. 30 lat temu spotkać modliszkę w Polsce było bardzo trudno. One występowały gdzieś w okolicach Rzeszowa i te modliszki były rzadkie do spotkania. Teraz jest ich znacznie więcej. więcej, ponieważ zimy są słabsze, krócej trwa zima, kiedy jest minus 15 stopni Celsjusza i te modliszki polskie mogą przetrwać. No niestety nie możemy mieć polskiej modliszki, ponieważ polskie modliszki są pod ochroną, więc mamy hodowlane i mamy te gatunki największe, które są. Tylko niestety one są w stanach larwalnych, więc nie zobaczymy takiej modliszki, która będzie miała 13 cm, ale będzie mogła dorosnąć do takich rozmiarów. Najprawdopodobniej do nocy naukowców one trochę podrosną. Pewnie przejdą jeszcze z jedną, dwie wylinki. Jeżeli chodzi o karaczany, jest to przykład owada, który zajmuje się czyszczeniem wszelakich odpadów, które zostają w lasach, przekopywaniem ściółki. My w Polsce takich karaczanów madagaskarskich nie mamy. Nie musimy się bać, że się pojawią, ponieważ one potrzebują minimum 24 stopnie, żeby żyły. Są zbyt mocne zimy, nawet już jesień, podczas jesieni taki karaczan by nie przetrwał. Ale za to mamy w takim mniejszym już pojemniku skoczogonki, czyli to są takie podstawowe stworzenia, które są wielkości 3 mm. Mało razy je widzimy. Jedynie jak może ktoś ma dużo kwiatów w domu, to czasami widzi, że coś białego, mikroskopijnego kwiata chodzi. Bardzo dobrze, że ktoś ma to w doniczce, bo to dzięki temu widać, że ta ściółka jest, ta ziemia jest w dobrym stanie. Jeżeli ziemia będzie podlewana złą wodą, zbyt chlorowaną, to te skoczogonki umrą.
0: Noc naukowców to też okazja do zobaczenia najnowszego eksponatu Młyna Wiedzy, a ten stara się przybliżyć i wyjaśnić zasady mechaniki kwantowej. Tu ponownie zachęcam do wysłuchania dyrektorki Moniki Wiśniewskiej.
8: To już jest nasz stały eksponat, także będziecie Państwo mogli z niego korzystać za każdym razem, jak przyjdziecie do Młyna Wiedzy. Eksponat, który łączy ze sobą sztukę i bardzo skomplikowane naukę, która się nazywa fizyka kwantowa. Bardzo często, jak my myślimy nawet o fizyce kwantowej, to odruchowo, jako przeciętny człowiek, wiemy, że to jest związane coś z teorią i to jest bardzo trudne i mamy taki odruch, że to jest nie dla mnie, nawet nie próbuję tego zrozumieć. Fizyka kwantowa tłumaczy świat w mikroskali. Wszystko to, co jest małe na poziomie cząstek elementarnych, oddziaływań wewnątrz, atomowych, tam wszędzie jest tłumaczona fizyka kwantowa i te oddziaływania, w jaki sposób fizyka kwantowa tłumaczy i w jaki sposób można ją zrozumieć, jest bardzo nieintuicyjne, jeżeli porównamy z naszymi takimi pierwszymi wrażeniami, które będziemy mogli sobie wyobrazić. Ten eksponat bardzo dobrze ilustruje takie podstawowe wielkości fizyki kwantowej, które są wyjściem do tego, żebyśmy mogli w ogóle zacząć rozmawiać o jakimś odczuciu, czym ta fizyka kwantowa jest. I myślę, że pierwsze dotknięcie tej sprężyny, bo ta sprężyna, którą my dotykamy, tak naprawdę wywołuje impuls w komputerze, rusza symulacja, która przelicza równanie Schrödingera, bo to nie jest tak przypadkowo, co tu się dzieje, tylko przelicza równanie Schrödingera i określa nam prawdopodobieństwo, gdzie może wystąpić cząstka. I okazuje się, że w fizyce kwantowej, co jest właśnie, mówię, z przeciwieństwem tej intuicji naszej, w fizyce kwantowej cząstka może występować w wielu miejscach jednocześnie. Występuje, jest tylko, możemy zdefiniować sobie pewną chmurę, czy tam falę, pewne prawdopodobieństwo, gdzie ona może się znajdować. I to, jak na ścianie pojawiają się jaśniejsze miejsca, definiuje, że to prawdopodobieństwo wystąpienia tej cząstki jest największe. To, co jest też, myślę, że bardzo ciekawe w przypadku fizyki kwantowej, to to, że na tym eksponacie można to też zaobserwować, że jeżeli prowadzimy obserwację, widzimy, że ta cząstka rozchodzi się wszędzie. Jeżeli dotkniemy sprężynę w innym punkcie, to okazuje się, że obserwujemy kolaps. Sam obserwator, czyli my, wpływamy na to, jak będzie wyglądać jak będzie wyglądał wynik. Cząstka definiuje się dokładnie w jednym punkcie wtedy, czyli następuje kolaps funkcji falowej i myślę, że to jest takie zjawisko, które jest nieintuicyjne, ale tu możemy je zobaczyć. To jest niesamowite, myślę, w tym eksponacie to, że my sami tworzymy fizykę kwantową na naszych oczach.
0: Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze kilku słów wyjaśnienia, to zachęcam do wysłuchania spotkania Dominika Nowaka, popularyzatora z Młyna Wiedzy w zakresie fizyki.
10: Oczywiście nowy eksponat, który właśnie nazywa się Quantum Jungle i on ma definiować, w jaki sposób zachowuje się fizyka kwantowa, w zasadzie cząstka, w tym, co nie widzimy, czyli w mikroskali. Sprężyny są w zasadzie włącznikiem, którym możemy kliknąć miejsce, w którym pojawi się cząstka. Cząstka jest w superpozycji, czyli w wielu miejscach jednocześnie w fizyce kwantowej. Determinujemy to dotykając sprężyn. Gdy mamy wybrane sprężyny, czyli miejsce cząstki, to jest cały czas jedna cząstka, w tym momencie rozpoczyna się symulacja według równania Schrödingera. Rozchodzi się fala prawdopodobieństwa, gdzie ta cząstka może się w danym czasie znaleźć. Im jaśniejszy kolor, tym wyższe prawdopodobieństwo, że cząstka się tam pojawi. Możemy sobie na podstawie tego rozkładu prawdopodobieństwa mniej więcej zgadnąć, gdzie ta cząstka może być, ale cząstka może być w miejscu, gdzie jest większe prawdopodobieństwo lub mniejsze prawdopodobieństwo. Także komputer i tak za nas tutaj decyduje de facto, gdzie ta cząstka w danym czasie się znajdzie.
0: No nic, jeśli nie zrozumieliście po tak łopatologicznym opisie, to po prostu sami odwiedźcie Młyn Wiedzy i podejdźcie do eksponatu Kwantowa Dżungla. Na pewno coś się wam rozjaśni. A jeśli mowa o eksponatach, to pomówmy jeszcze o czymś dużym. Bo w przestrzeni wystawy Rzeka, która przez lata zachwycała zwłaszcza najmłodszych gości Młyna Wiedzy, trwa wielka przebudowa. Wszystko zmieni się niemal nie do poznania, a nowe atrakcje mają przyciągać jeszcze bardziej i uczyć jeszcze skuteczniej. O tym, co obecnie dzieje się z wystawą Rzeka, dopytałem dyrektorkę Młyna.
11: Trwają bardzo intensywne prace nad wystawą Rzeka. W tej chwili przyjeżdżają do nas już eksponaty. Mamy wykonaną podłogę, mamy już częściowo wybudowaną latarnię morską. Zawisły już pierwsze eksponaty, takie, które wykorzystują przestrzeń, jeżeli chodzi o wysokość. I część eksponatów jest ustawiona, więc bardzo intensywne prace na różnych obszarach. Cały czas widzimy, że te prace idą w ten sposób i tak zgodnie z harmonogramem, że mamy nadzieję, że w grudniu będziemy mogli Państwa zaprosić na otwarcie tej wystawy.
0: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektorka Młyna Wiedzy, a ja sam nie mogę się doczekać otwarcia Rzeki w zupełnie nowej odsłonie. Myślę, że będzie porywająco. Przypomnę, że Toruńska Noc Naukowców już 25 września, a o innych atrakcjach czekających w Centrum Nowoczesności przeczytacie na stronie internetowej Młyna Wiedzy. Dodam, że Miejską Instytucję Kultury przy ulicy Łokietka odwiedza blisko 150 tysięcy gości rocznie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Tatrach ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jest na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz,

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.
2: Tam jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Elo, elo, tu weekendowe Melo. Poka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Chas. No to róbcie głośniej.

weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i Ailok w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czyta lektor AI.

0: 44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
10: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Kizo Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne rollercoastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Tanio, Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
21: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
22: GWM. Go with more.
23: Pani Celinka wie, co jest super.
24: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
23: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
25: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
26: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
25: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Po reklamie.
27: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
28: Kowboje szykowaliby się na Dzikim Zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. O, pokaż, siemano.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Burena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku, jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: okazjami. Od piątku do niedzieli Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w supercenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows. Teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB, 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama. Tanio weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką kart seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
12: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Toruń na 92,8 FM.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
25: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
2: Bo nie warto stać w miejscu.
3: Bo liczy się dobra energia.
2: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i kotów dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
21: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
22: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
23: O, miłość jest.
24: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
25: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
26: Hej!
0: to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
26: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
27: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
28: i mocno podkręcone tempo.
29: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
27: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
26: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
7: Autopromocja.

jest to Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazity for Money jest gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już od 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, A-Lok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlo, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam playermeloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem.

głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to Worldway, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w

0: jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trafi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
10: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Wiktoria Kida, za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wysło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. Rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej. Feeling blue without you.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama. Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę.

Ludzi, nieco więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Water Match w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: akcje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was. Dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy Before przed dobrym Melo, a wieczorem setek gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Jak weekend, to i najlepsza muza. Czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz. Chętniej coś się zamawia. No a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Meloradio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam. Dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. A w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: gonimy ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant. Aha.
0: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

In Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Wiejskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
16: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Toby Romeo i Fly High na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

BB Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Maxwell i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. U nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A 2-pak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za 2-pak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
24: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
23: Elektryk? Pewnie drogi.
24: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
23: Co? Z serwisem i gwarancją?
24: I tylko 10% opłaty wstępnej.
23: Tylko gdzie jest haczyk?
24: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
23: Czekaj, 30 tysięcy?
24: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
25: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
26: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
29: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Positive for Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melodach. Podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy coraz bliżej wieczora. To jest wieczór przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Bo miłość jest piękna.
16: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od piątku do niedzieli Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: O, pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
25: Drodzy kochani,

0: słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam ta godzina. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Maj w Melo Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy, czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki Włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę. Za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
12: Panie Pascal, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
26: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
29: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.autamyślnikskup.com.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
5: O reklamie. Meloradio Toruń.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: to Pitbull na antenie Meloradia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizacji? Realizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
17: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
18: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
17: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Meloradiu i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Podejmij wyzwanie. Kong City of Phyllis London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro de Best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Pawbic mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed dobrym Melo. Ostatnio

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W biforze przed dobrym melo z Sochu Clean Run Ten Klawa. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.

0: w Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15...
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Korek.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, André Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie z

0: Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclaira. Tuż przedtem Dominik Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alvarez i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej.
1: This is Skytech.

słuchacie This is Skytech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

0: Gazet Meloradio i wydaje ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Pada deszczek, popaduje.
2: Odsłał, Poleszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.